0: Muzyka.
1: Mes Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie jest, proszę cię.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Radio SK.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
2: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel. No ktoś jeszcze nie wiedział.
3: I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
2: bardzo. Tak, no to niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
3: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
2: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
3: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
2: No właśnie.
3: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
2: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
3: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
2: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, Nawet mój chłopak wystąpił w teledysku, więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
4: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
4: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
4: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki, mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
4: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a na napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskarem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje.

0: To był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie. Pojawili się nowi.
0: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
1: Dobra,
0: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
0: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
0: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
0: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe. Przepraszam, ale starego człowieka.
0: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
0: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie
1: tak,
0: wiem.
1: Tak, ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
0: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu.

0: Dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super, ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, mamy, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś
0: rok,
1: nie był.
0: Za rok będę robił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra 2 koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były 3 gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
3: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
3: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: długo, ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną, już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie, tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral X Ego, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrozumiałem się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był trybiut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a

0: Teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
1: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
1: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
1: Niech ci się obcasy
0: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego.
1: Słuchaj, bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
1: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
1: Wiesz,
0: i cierpliwości.
1: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
1: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
1: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
1: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
1: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
1: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
1: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
1: tak,
0: która przecież
1: tak.
0: U Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest cały ten czas, to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie.
0: Ale polskich czy zagranicznych też?

0: wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra, dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja...

0: pieśni wyleci z twojego mikrofonu. Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję,
0: Nita, Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Łódź News.
3: Daniel Tegliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie młodego chłopca. Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą.

0: też toczy swoją walkę, też jest polskim synem, tak jak jest tytuł utworu, więc ładnie nam się to wszystko spiął w taką klamrę i osiągnęliśmy, myślę, to co chcieliśmy, czyli daliśmy taki pozytywny przekaz z Filipem, uśmiechniętego Filipa, zadowolonego, no tak jak chcieliśmy, taki mieliśmy zamysł, tak to zrealizowaliśmy, jak to wszystko wypali finalnie, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odtworzeń, nie chodzi tutaj o lansowanie nas, naszych postaci, my to robimy tak już od lat, więc to jest gdzieś temat poboczny, drugorzędny, im więcej odtworzeń, tym więcej kasy dla Filipka z dochodów z teledysku, bo całość przerzucamy na zbiórkę. Nie jestem w stanie udostępnić wszystkich próśb takich zbiórkowych innych od ludzi, po prostu nawet nie jestem w stanie czasem przeczytać tych wszystkich wiadomości, ale akurat trafiłem na twoją wiadomość, udostępniałem akurat, poprosił mnie jeszcze ktoś inny o nagranie filmiku promującego zbiórkę innego dziecka i że po prostu nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić, a że nie działa to w ten sposób, że wrzucę dwie zbiórki naraz i to zadziała, więc połączyłem to wszystko razem i nie miałem sumienia odmówić wam i nie miałem sumienia też tamtej osobie odmówić, który już obiecałem to wcześniej, więc zagrałem ten filmik. Tak się pierwszy raz poznaliśmy, później odezwała się na TikToku do mnie mama z pomysłami, tak. Ja ten pomysł troszkę zmodyfikowałem, bo tak jak mówiłem, uważałem, że te szesnastki to wszystko jest naprawdę fajne, to jest szacun dla tych ludzi, którzy to robią, ale uważałem, że trzeba inaczej. Być może teraz przyjdzie czas na takie coś, ale my najpierw zrobiliśmy to od innej strony naszej, takiej łódzkiej, tutaj hip-hopowo, typowo, bez żalu, bez niczego, po prostu Filipek był wesoły w teledysku, jest wesoły w teledysku i walczymy o to, żeby taki został i żeby żył długo i szczęśliwie.
1: Ten teledysk był z myślą o Filipku?
0: Tak, mieliśmy i tak zrobić teledysk, mieliśmy pewne swoje pomysły na ten teledysk i zmodyfikowaliśmy w trakcie pod to, żeby właśnie Filipek wpasował się w to wszystko, żeby to spiąć w taką klamrę. Nawet dbaliśmy o to, żeby Filipek był zapięty pasami bezpieczeństwa, żeby już nikt się nie doczepiał, bo ludzie o różne rzeczy się czepiają, chociaż jechaliśmy 30 na godzinnym kabrioletem, ale Filipek był w podkładce, był zapięty, także od razu tutaj uprzedzam, jakby ktoś nie widział, bo są najróżniejsze opinie, ludzie lubią wybijać szpile i tak dalej, więc no, zmodyfikowaliśmy to wszystko pod Filipka i zrobiliśmy taką spójną całość. No my zrobiliśmy swoje, jest też przy okazji pomoc dla Filipka, fajnie się to wszystko złożyło.
1: Filip, a może opowiesz, jak wyglądało na planie, na teledysku, jak brałeś udział, co się tam działo?
2: Jechałem aucie bez dachu. Było bardzo fajnie. I pan nagrywał, piewałem i rapowałem.
1: Co było takiego ujmującego podczas nagrywania tego teledysku? Może co zapadło panu w pamięci?
0: Przy teledysku wiele rzeczy niekoniecznie nadają się tutaj na antenę, aczkolwiek jeżeli mogę powiedzieć o innym zdarzeniu, mieliśmy okazję jechać razem w jedno miejsce w poniedziałek, czyli dwa dni temu i coś, co mną tak wstrząsnęło i dzięki czemu też dzięki Filipowi właśnie i tej całej sytuacji doceniam po prostu to, co mam i polecam wszystkim, żeby zaczęli doceniać to, co mają, żeby przestali cały czas tylko narzekać, żeby to zobaczyli piękno życia, bo rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, rodziny Fiksów, że moja córka rośnie i tak dalej. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, siedzi w foteliku i mówi, a ja nie rosnę. I to było takie, wie panie, to mi tak utkwiło najbardziej z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej, najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No i walka trwa. To jest

0: Na czym polega choroba Filipa? Z czym się zmagacie?
1: Filipek choruje na chorobę śmiertelną, dystrofia mięśniowa Duchenne. Aldona Fix, mama Filipka. Jest to choroba odbierająca mięśnie, siły, samodzielność. Po niedługim czasie choroba ma w planach posadzić głównie chłopców, bo to jest choroba, która atakuje głównie chłopców. Na wózek inwalidzki. Jest to między 9 a 11 rokiem życia. Potem w niedługim czasie, po jakichś 2-3 latach, niestety pod respirator, gdzie choroba odbierze ostatni oddech jako dziecko. Chłopcy umierają głównie jako dzieci w tej chorobie, ale jest szansa dla Filipka za granicą, właśnie w Dubaju. To terapia genowa, na którą założyliśmy zbiórkę, bo nas, rodziców, nazwyczajnie nie stać, choćbyśmy sprzedali wszystko, choćbyśmy kredyty jakiekolwiek, cokolwiek chcieli wziąć, i tak nam braknie, bo to koszty 15,5 miliona złotych. A zbiórkę mamy otwartą w Fundacji Się Pomaga od 19 września 2025 roku i walczymy z całych sił o uzbieranie tych środków na leczenie Filipka. Musi się udać, nie ma innej opcji.
2: Wspomniałem wcześniej, cały dochód również z odtworzeń, z sobą żadnych reklam, czy ktoś ma YouTube Premium, czy reklamy i tak dalej. Cały dochód jest przekazywany na zbiórkę Filipa, to jest tam z małym opóźnieniem, ale no ufamy sobie na tyle, wiadomo, że wszystko będziemy przekazywali. I druga rzecz to jest najważniejsza tak naprawdę, to jest armia dobrych polskich serc, dobrych ludzi. I najważniejsze są nawet te najmniejsze, te wpłaty, ale cały czas, żeby to napływało, bo jest potrzebne, tak jak mama Filipa powiedziała, 15,5 miliona, są ponad 4 miliony zebrane. Jest to już dużo, ale jeszcze bardzo dużo brakuje, a tutaj czas gra rolę i tutaj apel do ludzi pod teledyskiem, tak jak Basti Z, polski syn, tutaj mówię, nie robię promocji siebie, broń Boże, robię to dla Filipa. Pod teledyskiem w opisie znajdziecie Państwo link, w komentarzu gdzieś tam jest też przypięty u góry specjalnie link na zbiórkę bezpośrednio. Każda złotówka, 2-3, na ile z Was stać, na ile możecie. Czasami warto sobie

0: Zamiast kupić, nie wiem, kawy, tam piwka, rzucić raz dla dzieciaczka coś, bo dla nas to jest, nie wiem, jedno piwo, jedna kawka, batonik, dla tego dziecka to jest być albo nie być. Także zachęcam bardzo serdecznie do wpłat dla Filipka.
1: W tekście teledysku macie również napisane, że po tej zbiórce nastąpi następna.
0: Tak, no chodzi o to, że powiedziałem właśnie rodzicom Filipa, taki był zamysł, że taki teledysk, czy będzie miał mniej, czy więcej odtworzeń, będzie pracował przez cały czas, jak trwa zbiórka Filipa. Cały czas ktoś tam zawsze na niego wejdzie, zobaczy ten link do zbiórki, zobaczy Filipa, więc to jest takie fajne źródło napędzania tej całej akcji przez dłuższy czas. Nie tylko na chwilę, że robimy licytację na przykład naszej płyty i po tygodniu nikt o tym nie pamięta. Tylko ten klip pracuje. No i siłą rzeczy liczę oczywiście, że akcja się skończy pozytywnie, innego scenariusza nie zakładam. Kiedy już skończy się zbiórka dla Filipa, to po prostu, mimo że Filip jest z nami w teledysku, już tak zostanie na zawsze, to podepniemy tam link na zbiórkę dla innego chorego dziecka, czy na DMD, czy na SMA, inne jakieś choroby, no, które będzie bardzo potrzebowało.
1: Chciałabym zapytać Państwa o taki przekaz od Was po prostu do ludzi, do słuchaczy.
2: Ja jako mama bardzo prosiłam o wsparcie Filipka na zbiórce, no choćby symboliczna złotówka, żeby ten licznik cały czas się kręcił, ponieważ naprawdę mamy mało czasu, nie wiemy, kiedy to nastąpi, że choroba może nas wyprzedzić, więc bardzo liczy się czas i bardzo prosimy o wsparcie.
3: A ja jako tata bym chciał jeszcze prosić do słuchaczy, może niektórzy o nas nie wiedzą, nie słyszeli, bo jesteśmy tak naprawdę mało rozwiniętą zbiórką i tak naprawdę poszukujemy wolontariuszy, ludzi do pomocy w różnych akcjach, organizacji akcji. No to jest nam w zbiórce też bardzo potrzebne, więc łatwo nas na Facebooku znaleźć, czy Aldone mnie, czy blog Filipka, więc jakby ktoś miał chęć, z chęcią przyjmiemy każde zgłoszenie.
1: A jak wygląda wolontariat Państwa?
3: Różnie. Staramy się na przykład zrobić zbiórki pod kościołami, gdzie nasz oczywiście proboszcz puści. Staramy się organizować różne eventy, próbujemy dostać się do różnych imprez i to w Łodzi, i to nawet i gdzieś poza Łodzią. Po prostu czasem jak się trafi kilka imprez w jeden weekend, to po prostu brakuje ludzi.
0: Ja bym prosił ludzi oczywiście o wpłaty dla Filipka. O wpłaty też, przepraszam Was, ale no, na inne chore dzieciaki po prostu, bo tych dzieci jest bardzo dużo i musimy pamiętać o wszystkich i upominać o najsłabszych. I życzyłbym też sobie nam wszystkim na przyszłość, żeby nam się żyło lepiej ponad podziałami, nie patrząc kto jest u władzy i tak dalej, żeby cały czas ludzie tu oddolnie robili naciski na rządzących, nieważne kto jest u sterów, kto jest u władzy, po to, żeby właśnie rząd, żeby z państwowych pieniędzy pomagano takim dzieciom, bo te dzieci, ich rodzice są zostawieni na pastwę losu, niestety. Są pieniądze na różne rzeczy, nie będziemy tutaj prawiali polityki, są pieniądze na różne rzeczy, a te dzieci zostawiono. Dzieci z SMA, dzieci z DMD, dzieci z nowotworami, często tak, są zostawione same sobie, ich rodzice są zostawieni sami sobie, muszą chodzić, za przeproszeniem, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, muszą chodzić, żebrać, dosłownie błagać o pomoc, żeby wybrać na dziecko. A jeżeli żyjemy w tym państwie od początku, płacimy podatki, jesteśmy dobrymi, normalnymi obywatelami, którzy pracują tak dalej, to nie rozumiem, dlaczego chociaż jakiejś częściowej na początek nie ma pomocy od strony państwa i to się nie zmienia na przestrzeni lat, na przestrzeni tego, kto by nie rządził, po prostu cały czas temat jest zbywany, przesuwany na bok, więc apeluję do ludzi oddolnie, bo od nas też dużo zależy, jest nas bardzo dużo, żeby naciskać na władzę, żeby pomagały takim dzieciom.
2: Zachęcam też do zaobserwowania bloga Filipka na Facebooku, Filipek walczy z DMD, tam na bieżąco wrzucamy wszystko, co potrzeba, też prowadzimy Instagrama i TikToka. Instagram Filipek myślnik walczy myślnik z myślnik DMD.
1: I więc cała historia jest tam po prostu,
2: tak,
1: przedstawiona.
2: Najwięcej jest właśnie na blogu Filipka na Facebooku. Rolki, nie są to jakieś rolki, gdzie płaczliwe, bo Filipek jest dzieckiem, który mimo swojej choroby, no, nie chce pokazywać tego bólu, mało kiedy płacze. Jest tam z życia jego, wesoło jest. Filipek tym bardziej, no, ma branie, jeżeli chodzi o obserwatorów, oglądalność, bo przez 8 miesięcy jego bloga 22 miliony osób go obejrzało, więc to jest naprawdę dużo. Jakby tak każdy płacił chociaż po symbolicznej złotówce, to na dzień dzisiejszy już moglibyśmy lecieć z nim, żeby podać mu to leczenie. Dzięki tutaj Bastiemu mieliśmy możliwość też odwiedzić Marcina Różala-Różalskiego. Tak, który przekazał też na licytację swoją czapeczkę, swoje zdjęcie od pana Bastiego, tak samo tutaj płyta była przekazana na licytację dla Filipka. Licytacje przebiegły pomyślnie, zasiliły też trochę zbiórkę. Filipek, chcesz coś powiedzieć?
4: Gaskały kotka, gaskały kozę.
5: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
6: SK Łódź.
5: Weekendowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Pabianic do Warszawy przez Łódź, Zgierz i Głowno. To jedna z nowości letniego rozkładu jazdy łódzkiego przewoźnika. Nowy rozkład wchodzi w życie 14 czerwca. Grzegorz Mnich.
7: Przede wszystkim pojawią się nowe

0: Połączenia poza region łódzki zapowiada Aneta Wierzbicka z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Z Łodzi do Płocka w ilości 3 par również zostaną uruchomione weekendowe połączenia z Pawianic do Warszawy przez Zgierz, Łowicz, Głowno, Sochaczew w liczbie 2 par, a także zwiększona zostanie oferta dla mieszkańców, którzy obecnie mogli pojechać do Radomia tylko w weekend, będą od korekty mogli pojechać każdego dnia tygodnia.
0: Niestety na czas nie dotarły zapowiadane PES-y, stąd też nie uda się zrealizować wszystkich planowanych połączeń, przyznaje prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
2: Od nowej korekty zwiększone są wcześniej zapowiadane połączenia Płock-Radom-Warszawa. To wymusza od nas większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę przewozową, niewykorzystanie jednostek i w związku z tym, że pojazdy PES-y Bydgoszcz są odbierane, one są wszystkie wyprodukowane, proces odbiorowy trwa, natomiast niestety pewne przesunięcia ze strony PES-y nastąpiły w tym zakresie. W związku z tym nie mogliśmy już dłużej oczekiwać na to, aby dostosować się do rozkładu jazdy w takim stopniu, jak byśmy chcieli. Więc konieczna była przebudowa pewnej części rozkładu jazdy, zasadniczo niewielkiej. Liczymy oczywiście na to, bo proces odbiorowy trwa. Mogę powiedzieć, że nawet dzisiaj do godziny 3 w nocy trwały jazdy testowe po to, żeby wszystkie elementy sprawdzić i zweryfikować. To jest bardzo intensywna praca dla naszego zespołu odbiorczego. Natomiast liczymy na to, że te PES-y mogą się pojawić w tym rozkładzie jazdy, który będzie w czerwcu, bo jesteśmy też na to przygotowani. Natomiast liczba połączeń kolejowych będzie większa niż w zeszłym roku w wakacje. Natomiast liczyliśmy na trochę więcej. Musimy trochę zejść z naszymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o te połączenia. Natomiast jesteśmy także w rozmowach z Polskimi Liniami Kolejowymi, że jeżeli będziemy już mieli większy, pełniejszy rozruch nowych pociągów, to być może w sierpniu kolejne połączenia jeszcze przed tą powakacyjną korektą rozkładu jazdy byśmy wprowadzili. Musimy troszeczkę zagęścić pewne rzeczy związane z województwem, czyli w części kursów ich po prostu w okresie tym wakacyjnym nie uruchomimy i tutaj będą połączenia alternatywne, bądź też w pewnej części wykorzystamy dodatkowo autobusy, ale chcemy wykonać taką pracę przewozową, która będzie większa niż w zeszłym roku, a jednocześnie zapewniała wszystkie dojazdy, które są kluczowe dla mieszkańców. W momencie, kiedy będziemy już wprowadzać do eksploatacji pociągi, co mam nadzieję zadzieje się zgodnie z terminami, które są przewidziane, będziemy tą ofertę stopniowo rozwijać.
3: Wakacyjny rozkład jazdy znajdziemy na stronie lkaałódzkie.pl. W tym magazynie to wszystko, a jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi i okolicy, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl.
4: SK Łódź News.
5: Przez 4 lata zebrała ponad 1000 lalek z całego świata i pokazywała je łodzianom. Teraz pani Julita, prowadząca Muzeum Lalek w Łodzi, żegna się z tym miejscem. Ze względu na jej życiowe plany, placówka z końcem czerwca zostanie zamknięta. To niezwykłe miejsce odwiedził nasz łódzki reporter Daniel Tykliński.
6: Co to właściwie za miejsce?
7: To jest takie miejsce, które powstało 4 lata temu na Księżynie w Łodzi. Julita Pieszchała. Miejsce, gdzie nie spodziewałam się, że w ogóle powstanie. Było puste pomieszczenie, pełno pomysłów i właśnie żaden mi się nie podobał. Wyszła pani. Mówi tak, a może muzeum lalki? Mówię, ekstra, tylko nie mam żadnej lalki. To nie problem. Jak to nie jest problem, to ja tworzę muzeum lalki. I rzeczywiście Facebook czyni cudę. W ciągu kilku miesięcy, bo rozmowa była 4 lata temu w lutym. W czerwcu, 20 czerwca, 4 lata temu, było otwarcie przy 200 lalkach. To mnie zaskoczyło. To dało do pomyślenia, że to miejsce jest rzeczywiście potrzebne. To jest miejsce, gdzie nie przychodzą tylko lalki. Przychodzą ludzie z historiami, z emocjami, ze wspomnieniami. To jest takie muzeum ludzi poprzez lalki. Bo przecież zawsze jak był człowiek, to były też lalki. Czasami przychodzą do nas chłopcy, mężczyźni, ale ja się nie bawiłem lalką. Ja mówię, no dobrze, to proszę mi dać definicję tej lalki. Jakiejkolwiek, po prostu definicję lalki. I na koniec wychodzi takie stwierdzenie, no, że lalka to jest taka mała postać człowieka. Ja mówię, super. Czy żołnierzyki, ludziki Lego, Spiderman, czy one mają postać człowieka? No tak. Czyli wy też mieliście swoje lalki. I rzeczywiście taka półka męska powstała, gdzie najczęściej jest największy tłum.
3: Ile łącznie jest tych lalek i z jakich zakątków świata one pochodzą?
7: One są praktycznie z całego świata. W tej chwili mamy ponad 1000 lalek. Już nie liczę. Był taki moment, że liczyłam, próbowałam robić zdjęcia każdej lalce, ale przy około 700 lalkach machnęłam ręką i stwierdziłam, że nie jestem w stanie sama tego wszystkiego tak robić, taką kartotekę. I poszło to później już na żywioł. Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no, z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
3: Z jakimi najciekawszymi historiami pani się spotkała?
7: Najciekawsza historia chyba była korespondencyjna. Pani, nie wiem skąd, starsza pani, pisała do mnie o sobie, że jest już staruszką, że jest samotna, że musi swoje rzeczy uporządkować. No nie chce komuś, jak odejdzie, robić jakichś problemów. I zostały jej dwie lalki. Nazwała je jedna nietykalska. I to była taka mała lalka celuloidowa z kelskiej fabryki lalek, a druga lalka spowiedniczka. To była szmaciana lalka, polska szmaciana lalka, która kiedyś w oryginalnym stroju sprzedawana była jako elegantka. Ona już nie miała swojego stroju oryginalnego, ani włosów, ani to jako dziecko uszyła i swoją sukienkę, taką osobistą, od serca. I opowiadała, że ta nietykalna

0: Że tutaj będzie to dłużej, bo to jest wspaniałe miejsce, Książę Młyn, wspaniali ludzie. Naprawdę, tu przychodzą fantastyczni ludzie. Ja czasami słyszę narzekania, że tacy. Ja takich nie spotykam. Tu przychodzą uśmiechnięci ludzie ze wspomnieniami, z sercem. Naprawdę fantastyczni. A ja też mam jakieś plany, które na przykład zmieniają całe moje życie. I muszę zamknąć to miejsce, żeby realizować własne plany. Większa część tych lalek zostanie przekazana, mam nadzieję, w bardzo dobre ręce. Będzie otwarte muzeum w Pabianicach. Jeszcze nie powiem gdzie, bo sama dokładnie nie znam adresu, ale na pewno będzie podana taka wiadomość, informacja na Facebooku, gdzie, w jakich godzinach, jaki telefon, mail kontaktowy, wszystko będzie podane. Natomiast niewielka część tych lalek idzie za mną dalej w świat, spełniać moje dalsze marzenie. I mam nadzieję, że się uda.
1: Szczegóły na Facebooku Muzeum Lalki w Łodzi.
2: SK Łódź.
1: Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu 15 maja w Bełchatowie w Łódzkiem odbędzie się gala sportu walki. Zawodnicy staną w ringu, by wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
3: Co to jest za wydarzenie i dlaczego warto na nie zajrzeć?
4: Genezą naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie sportu, jakie jest MMA w Bełchatowie, jak i tak naprawdę w całej Polsce. Mateusz Sablik, jestem trenerem i właścicielem klubu Basen Bełchatów oraz organizatorem gali BFL, czyli Basen Fight League. To już drugie edycji, tak? W zeszłym roku była pierwsza. Dajemy szansę młodym zawodnikom, młodym talentom pokazać się na arenie takiej już, że tak powiem, nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej, żeby mogli zawalczyć, żeby mogli pokazać swoje umiejętności już na profesjonalnej gali. Ale nie tylko sport tym wszystkim ma tutaj swoje trzy grosze, bo poprzez naszą galę tak samo wspieramy też szpital pediatryczny tutaj nasz w Bełchatowie. Tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy aukcję charytatywną, gdzie mojego serdecznego, wspaniałego przyjaciela Roberta Bryczka koszulkę z autografem Aśki Jędrzejczyk i właśnie też Roberta wrzucaliśmy na licytację, która poszła za 10,5 tysiąca. Oprócz tego jeszcze 4,5 tysiąca złotych z biletów. Z biletów, które zebraliśmy, wrzuciliśmy po prostu na cele tutaj szpitala. No i wiemy, że została za to wyremontowana na oddziale pediatrycznym łazienka dla dzieciaków. Fajny, szczytny cel i to też przez walkę charytatywną, która była m.in. jednym z naszych sponsorów. Drugi nasz zaprzyjaźniony tutaj Mateusz, który stoczył też właśnie ten pojedynek. W tym roku chcemy zrobić dwie akcje charytatywne. Pierwsza oczywiście na szpital pediatryczny, druga na zwierzątka, na Różaland, naszego też serdecznego kumpla Marcinka Różalskiego, który też już nie pierwszy raz u nas tu w Bełchatowie gości. Będzie też na tej gali jako gość honorowy, między innymi on, Michał Materla, właśnie Robert Bryczek, który w zeszłym roku był, Marcin Wójcik, też zawodnik KSW, więc będziemy mieli dzisiaj w tym roku dużo postaci znanych, a tak jak mówię, jedną z aukcji chcemy przeznaczyć właśnie na zwierzątka, gdzie Marcin opiekuje się nimi, ma swój cały Różaland, którym wspiera zwierzęta. Gala ma charakter sportowy, ale i też taki charytatywny, więc chcemy to wszystko połączyć. Będzie też koncert Karola Muskały, który też właśnie był na plebiscycie sportowym Gminy Bełchatów. Też pokaże się od strony muzycznej. Także mówię, fajne wydarzenie, nie tylko stricte sportowe.
3: A powiedz mi jeszcze, czemu postawiliście akurat na pomoc szpitalowi? Jak to się zaczęło? Dlaczego akurat właśnie szpital?
4: Geneza naszego klubu jest taka, że chcemy pomagać dzieciom i młodzieży. Moja żona, moja najwspanialsza kobieta mojego życia jest psychologiem, jest też naszym mentorem właśnie w klubie względem pomocy dzieciakom, nie tylko dzieciakom, ale i młodzieży i dorosłym. Mamy też oczywiście dzieci swoje i zawsze chcemy pomagać, no bo widzimy, jaka jest

0: po prostu spędzają święta w szpitalu, tak? Nie w swoim kręgu rodzinnym, nie w czterech ścianach, że tak powiem, domowych, tylko właśnie w takim miejscu, jakie jest szpital. No i chcielibyśmy, żeby to miejsce, jakim jest szpital, jak najbardziej mogło się przyczynić do tego, żeby wyglądało, chociaż przypominało to miejsce domowe, mimo tego, że nigdy tego nie zrobi, no to żeby to były jak najlepsze warunki dla tych dzieciaków, dla tych rodziców, więc chcemy pomagać, tak?
1: A na jaki cel tym razem te środki mogą pójść?
0: Jeszcze dokładnie tego nie wiemy, z tego względu, że musimy z panią Dagmarą, tutaj dyrektorem szpitala, zapytamy, jakie mają zapotrzebowania, czego potrzebują najbardziej.
1: Na coś dobrego.
0: Na coś dobrego, tak. Na pewno na coś dobrego, może jakąś salę potrzebują wyremontować, albo część sal, albo korytarze, albo może zakupić jakieś łóżka. Na pewno te pieniążki będą widzieli najlepiej oni sami, na co spożytkować, więc pójdzie to na cele szpitala. Tak jak mówię, w zeszłym roku przeznaczyliśmy je, pani Dagmara powiedziała, że za te pieniążki wyremontowali łazienkę, co nas bardzo ucieszyło, no więc w tym roku też pewnie dostaniemy informację, że poszło na jakieś tam ważne cele, tak?
1: Wróćmy do gali. Ilu zawodników pojawi się na tym wydarzeniu?
0: Jeżeli chodzi o naszych tutaj, naszego powiatu zawodników, to będzie ich 5. 3 w karcie głównej i 2 chłopaków naszych, że tak powiem, wychowanków. Stoczy taki pokazowy sobie pojedynek 10-latków, żeby pokazać, że dzieci też mogą to fajnie rozwijać, też mogą uprawiać ten sport i to nie jest właśnie gdzieś tam to, co ludzie często myślą, że sporty, walki typowo MMA, jest to przysłowiowe to mordobicie, jak to często ludzie nazywają, co nie jest prawdą, tak, bo wielu zawodników światowych są to ludzie wykształceni, bardzo inteligentni, przede wszystkim ten sport uczy szacunku, respektu i tutaj chcemy to pokazać, że od najmłodszych lat można ten sport uprawiać i jakie są tego efekty. Chcieliśmy zrobić taką właśnie między nimi sparring, powiedzmy pokazowy, żeby oni pokazali swoje umiejętności, odnaleźli się w tym wszystkim, przeżyli, to będzie dla nich pamiątka na całe życie, takie wyjście do walki, tą drogą, którą wychodzą co profesjonalni zawodnicy, do muzyki, wśród trybun, fleszy i tego wszystkiego, więc mamy jedną taką w tym roku walkę pokazową dzieciaków, a mówię, 3 w karcie głównej naszych zawodników klubowych będzie walczyło jako już w walkach tych półzawodowych. Cała gala obejmuje 14 pojedynków. 14 pojedynków, czyli mamy 28 zawodników, tak?
1: I to są młodzi zawodnicy.
0: Starsi też są, jest to mieszane, ale większość jednak jest tych młodych, tak? Większość jest tych młodych tutaj województwa łódzkiego. Jest kilku zawodników też przyjeżdżających z Gdańska, ze Szczecina, więc mówię, to są młodzi zawodnicy, którzy stawiają tak naprawdę pierwsze kroki w tym profesjonalnym świecie, tak?
1: Czyli wy chcecie promować, tak? Takich zawodników.
0: Tak, chcemy promować takich zawodników, chcemy promować przede wszystkim sport, te akcje charytatywne, które pokazujemy. Chcemy promować miasto Bełchatów, właśnie dlatego wykorzystuję gdzieś tam te swoje kontakty w tym świecie, w sportu walki, żeby te osoby znane przyjechały do Bełchatowa, ludzie mogli ich poznać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, przybić pionę tak zwaną, bo do tej pory mogli zobaczyć ich tylko w telewizji, tak? A tutaj będą mieli okazję, tak samo dzień wcześniej, czwartek, już jest ważenie w Galerii Olimpii. Tam będzie Michał Materla, będzie właśnie Różal, więc będą mogli zobaczyć ich na własne oczy i to też jest gdzieś tam, jakby nie było, jakaś tam ta atrakcja tego wydarzenia, tak?
1: Czyli zaprezentują się takie perełki. Tych nazwisk jeszcze pewnie większość z nas nie kojarzy, ale być może o nich usłyszymy na takich już większych arenach.
0: Dokładnie. Może być tak, że wśród tych zawodników, którzy walczą u nas na gali, którzy będą walczyli, może jest właśnie przyszły, nie wiem, Michał Materla, może przyszły właśnie Różal, tego nie wiemy, bo to są, mówię, dzisiaj młodzi chłopcy, którzy mają 16, 17, 18 lat, a mówię, za 5, może 10 lat to są zawodnicy, których kiedyś ktoś będzie chciał oglądać jako gości honorowych na innych galach, a mówię, bo i Michał, i Marcin też kiedyś zaczynali, tak? Też byli młodymi chłopcami, którzy się rozwijali. No dzisiaj są legendami, tak? A mówię, do tego potrzebowali dojść, wspiąć się na te szczyty. I mówię, dzisiaj ci chłopcy młodzi się wspinają. A oprócz tego, dzięki wspinaniu się na te szczyty, pomagają też innym potrzebującym, czy to ludziom, czy zwierzątkom. Także mówię, tutaj łączymy to wszystko w jednym. Nie?
1: Gala odbędzie się w hali Energia.
0: Tak jest, w hali Energia, to jest 15 maja od godziny 18:30. Im więcej osób, tym lepiej, no bo jednak tak jak mówimy, im więcej zbierzemy funduszy z biletów, im więcej z aukcji, no to tym więcej będziemy mogli pomóc, tak? I ten sport rozwijać. Więc mówię, to jest druga nasza edycja, pierwsza była bardzo

0: super, około 900 chyba osób było na trybunach, z tego co nam tam wiadomo. Mamy teraz 1500, że tak powiem, miejsc do zapełnienia, więc miejmy nadzieję, że zbliżymy się ku temu i też doping naszych zawodników tutaj z Bełchatowa będzie duży, ponieważ no, oni tego potrzebują. To sam też kiedyś walczyłem zawodowo i wiem, że ten doping z trybun jest bardzo ważny. Dodaje skrzydeł, dodaje energii. W zeszłym roku niestety większość widzów na trybunach była przyjezdna za przeciwnikami, którzy walczyli z naszymi też zawodnikami między innymi i na to trochę się przykro patrzyło, bo mówię, nasi lokalni zawodnicy byli mniej wspierani niż przyjezdni z Piaseczna, z Łodzi czy z jakichś innych miast. Szkoda, bo wydawało mi się, że tu doping będzie właśnie w drugą stronę.
1: Oby teraz było lepiej.
2: A rozmawiał Rafał Różyński.
3: SK Łódź News.
2: Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
4: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopowiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu, do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi, przypomnę, to są odpady niebezpieczne, one nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji, a więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych, harmonogram jest przygotowywany odpowiednio, my go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
1: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
5: No nie, raczej nie. Nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
1: A wy macie duży problem.
5: My mamy największe, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że może coś ruszy, o. Że dla nas będzie, ale wie pan co? Ruszyć to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
1: Trzeba się z tym liczyć.
5: Tak, bo mauzery są popękane, no niestety. Tyle lat od mrozów, od deszczów. To dobrze, że nie ma takich ulew tu. Bo była ulewa 5 lat temu. No to wylało do samej świetlicy.
1: Słyszeliśmy. Ludzie na podwórkach mieli te chemikalia.
5: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
1: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda? Podwórko. Żeby podelektować się takim miejscem, no, a tutaj nieprzyjemne zapachy.
5: No tak, duszące, naprawdę duszące.
6: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką ścianą waliło, że no strasznie ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie czy sami tym mieszkają?
5: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego, czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierć. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
1: Starszy. Tu obok jest plac zabaw.
5: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No jest, tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce. Ściągnąć z zagranicy. Podejrzewam, że z zagranicy większość tego świństwa jest.
6: To jest makabra z tą bombą, makabra.
1: Bo tych pojemników tysiące jest.
6: Ojeja.
5: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
1: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać te pojemniki.
5: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami. Może pochłonąć około 700

0: 600 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. To budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
1: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu i po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych dwóch słupów, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli położył się, gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, aby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jak gdyby zachowanie tego jak gdyby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jak gdyby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć stuprocentową pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
1: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
2: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzyłby w niego centralnie, bądź tam, nie wiem, przodem, no nie przejechałby dalej, by albo na nim zawisł, albo go w pewien sposób wyhamował. No nie jesteśmy inżynierami, dlatego zlecimy to odpowiednim jak gdyby komórkom, które sprawdzą sposób mocowania, czy jest zgodnie jak gdyby tutaj ze postępowaniem, które ogłosiliśmy i rolą, jaką ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jakby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
1: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
2: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich spraw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia. Już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził od sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiednie prędkości. Chcę po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. Mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć stuprocentową pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
0: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tetliński.
3: SK Łódź.
0: Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mich.
4: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
5: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki. Przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem, zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka, na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym. One będą miały raczej charakter turystyczny, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły. No i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samych gmin. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie

0: sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
1: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Rimer.
2: W tej strategii za 1850 km tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych, około 1300 km tras regionalnych i ponad 500 km tras krajowych. Ta ustawa wzięła też swoje źródło w Łodzi. Z dorobku Biura Planowania Województwa Łódzkiego czerpią autorzy tego projektu ustawy. Gorąco wierzymy, że on pozwoli przyspieszyć pracę nad tymi szlakami, ale już teraz w województwie łódzkim Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na prawie 200 km tras rowerowych, a pierwsze kilometry w Wieluniu kilka tygodni temu oddano do użytku, te pierwsze kilometry tras w tym nowym standardzie na skrzyżowaniu trasy krajowej numer 7, jak pamiętam, i w którejś z tras regionalnych. Więc to są działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Velo Warta, Velo Pilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
0: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, takie jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład, mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce, praktycznie przy tych drogach wojewódzkich, no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowera.
1: Trasy rowerowe w Łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
3: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
4: W tym roku w meczu wystąpi BDOS po raz kolejny. Jeden z najlepszych artystów Polski. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz.
1: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Shahed.
4: Mimo że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy że tak powiem kibice, ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo no nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać. Myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache. Tym bardziej, że Apache, z tego co wiem, przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
1: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
4: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy trzy rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo w wcześniejszych latach były

0: Wsparcie na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są w naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację, na wszystko, co się dzieje drastycznie na górę. I to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slaba do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny, tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy, i rodzinę majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób. I ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
1: Wielki mecz Gortat Team kontra NATO Team Wódzki Atlas Arena 13 czerwca.
2: SK Łódź News. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
3: Uwaga, kręcimy, biegniecie, ja wyjdziecie. Dobra, cięcie.
4: Pokazywałem uczestnikom, jak z pomocą smartfona sami mogą rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu filmów. Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Powiadomy, że młodzież już od młodego wieku obecnie ze smartfonami żyje i potrafi już kręcić jakieś tam filmy, ale chciałbym, żeby to robili lepiej. Później napisaliśmy wspólnie scenariusz do filmu, który właśnie dzisiaj realizujemy. Także uczestnicy mają dzisiaj okazję sprawdzić się na takim półprofesjonalnym planie filmowym.
5: Myślę, że scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć. No też czasami niektórzy mogą mieć problem z tym stworzeniem tego. Myśleć muszą dużo, bo ciężko im jest to złożyć.
6: Ciężko jest, jak jest na przykład już nagrywanie i to już jest jakieś kilkukrotne powtarzanie, bo na przykład niektórzy nie zrozumieli i to trochę jest właśnie takie czasochłonne. I trudne jest właśnie te właśnie cały czas się przemieszczanie i czasami to jest taki trochę stres, jak już ta kamera się włącza i potem zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
4: Jeśli chodzi o taką pracę z uczestnikami, to mimo wszystko dokładam wszelkich starań, żeby każdy z nich miał możliwość jak najwięcej włożyć od siebie tego działania, żeby mogli rzeczywiście spróbować poczuć, jak wygląda praca na takim planie filmowym, i naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie. Paradoksalnie dzisiaj dzieci są mniej przyklejone do smartfonów niż na przykład nasze pokolenie nieco starsze, takie powiedzmy 25-40, i bardziej potrzebują kontaktu z człowiekiem niż właśnie działania na smartfonie. I to widać właśnie podczas tych warsztatów, ale mimo wszystko chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia, i żeby jak najwięcej tworzyli sami, a nie chłonęli treści. I stąd właśnie pomysł na takie warsztaty filmowe, i po to im właśnie pokazuję, żeby sposoby, jak samemu fajniejsze treści tworzyć. Zresztą też dzisiaj będziemy rozstrzygać konkurs, na który przygotowali właśnie własne filmy. Cóż, no ja osobiście też widzę, jak zmieniają się. Zresztą widać dzisiaj na sali, jak cały czas za nami podążają, nawet jeśli mają chwilę przerwy, więc jest to dla mnie nobilitujące, ale najlepiej byłoby się zapytać ich osobiście, jak się czują na warsztatach.
5: No po prostu jest fajnie.
4: Staram się i rozmawiać z nimi o hejcie, i też rozmawiać dużo o samej rozwijaniu kreatywności, ponieważ jest to ogromne narzędzie, z którego każdy, jeżeli będzie skutecznie skorzystał, to ma duże szanse na to, żeby w przyszłości robić wielkie rzeczy. I druga sprawa, tutaj akurat rzeczywiście w Klukach dzieci zdecydowały się na fajny, dość ważny przekaz w filmie, ponieważ no, takich warsztatów prowadzę sporo. W zeszłym roku poprowadziłem ponad 50, w tym roku już 12, i rzeczywiście tworzymy dzisiaj film dotyczący problemu, którym jest hejt. I właśnie tworzymy z nimi taki film na ten temat. Bardzo jestem z nich dumny, ponieważ mieli tak naprawdę pełną dowolność w wyborze tematu i podjęli się naprawdę takiej dojrzałej sprawy.
5: No bo dużo w szkołach, takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu. I też mieliśmy taki pomysł.
7: No bo właśnie w internecie też są osoby, które, nie wiem, coś nagrywają i inne osoby to hejtują. Na przykład, nie wiem, jest trochę grubsza osoba, to już ją

0: Wszystko jest okej.
1: Okay. Najlepiej będzie później zobaczyć ten film właśnie na Facebooku Centrum Kultury w Klukach, ale tak uchylając rąbka tajemnicy, żeby też nie spoilerować jakoś dużo, film zaczyna się od tego, że mamy trzy hejterki. Takie łobuziary lokalne, które po prostu robią bardzo na złość pozostałym aktorom, pozostałym uczestnikom filmu. I w pewnym momencie, kiedy spotykają się ci poszkodowani, dochodzi do dość ciekawej sytuacji, nieco paranormalnej, ale o tym już dowiecie się z filmu.
2: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie można go zobaczyć na socjalach miejscowej gminy. Od czerwca w Zgierzu będzie można wezwać busa na żądanie. To nowy pomysł na komunikację miejską w tym mieście. Transport będzie można wezwać za pomocą aplikacji.
3: Jakie potrzeby mają spełniać te busy?
4: Przede wszystkim potrzeby związane z dotarciem do miejsc, które normalna publiczna komunikacja ze względu chociażby na parę metrów dróg nie jest w stanie obsługiwać.
3: Mówi Przemysław Staniszewski, prezydent miasta Zgierza.
4: To jest podstawowy element. 10 busów, które będą funkcjonowały w obszarze miasta, będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego na życzenie, krótko mówiąc, jaki będzie od czerwca wprowadzany w formie pilotażu. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście auta pokazowe, które można już obserwować, zaznajamiać się chociażby z adresem, który będzie dosyć ważnym elementem całego systemu, a później już wczytywać się w szczegóły, jak należy z nich korzystać w formie już przekazywanych wręcz medialnie przez nas jako Urząd Miasta i Miejskie Usługi Komunikacyjne.
3: Czy busy na żądanie poprawią komfort korzystania z komunikacji miejskiej?
4: Ten transport się modyfikuje. My jesteśmy w trakcie procedury postępowania przetargowego. Proszę pamiętać, wyłaniamy nowego wykonawcę, a to jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniających potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, właśnie chociażby wynikających z obszarów, które w mieście funkcjonują jako połączone komunikacyjnie. Ale dzisiaj w trybie transportu publicznego trudno byłoby nawet formalnie poprzez autobusy je obsługiwać.
3: Czy czekają pasażerów inne zmiany?
4: Na pewno od tego roku zaczyna się pewna ewolucja, natomiast sama obsługa będzie zależna od de facto rozstrzygnięcia postępowania i elementu wdrożenia jego w system. Pamiętajmy, że mamy okres przejściowy, przynajmniej ten 18-miesięczny do uruchomienia świadczenia nowej usługi, w którym będą zmiany na pewno wprowadzane, będą też relacje nowych połączeń weryfikowane po to, żeby za te przysłowiowe 2 lata można było rozpocząć świadczenie usług już na pełny zakres.
3: Od przyszłego miesiąca pojawią się busy na żądanie. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie może się w ogóle przydać?
5: Z jednej strony pewnie tak, bo jest dużo ludzi, którzy nie mają możliwości bliskiego dojścia na przystanek, no to dla nich jest dobre. A z drugiej strony twierdzę, że to jest w sumie może wyjść. Ale też zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo w teorii to brzmi dobrze, a zawsze inaczej okazuje się w praktyce.
3: A czy twoim zdaniem są takie miejsca w Zgierzu, z których szczególnie trudno się wydostać?
5: Moim zdaniem na 100% są takie miejsca, gdzie z Proboszczewic, gdzie w okolicach Proboszczewic mieszkam, to też jeździ jeden autobus i jeździ to ponad pół godziny. To też trudno jest nam się dostać do centrum o odpowiedniej godzinie, kiedy jest na przykład na tramwaj zdążyć.
3: Czy w takim razie skorzystasz z takiego busa?
5: No myślę, że spróbuję, zobaczę co to jest, jak wejdzie. Z ciekawości zawsze też, bo lubię jak jest coś nowego i lubię spróbować tego. I wtedy jak spróbuję, to mogę ocenić tutaj, czy bardziej się opłaci, czy nie.
6: Mam koleżankę, która chodzi z kulą. Mieszka naprzeciwko szkoły 11. Tragedia, żebym się mogła wydostać. Będzie szczęśliwa, jeśli się coś takiego zdejawia.
3: Jakie miejsca w Zgierzu są właśnie trudne, żeby się z nich wydostać?
6: No to na pewno będzie ten odcinek tam, końcówka Dibuła i Cezaka. Kiedyś jeździła tam 7, dlaczego przestała jeździć? Wszędzie cięcia, tak. Dlatego na przykład autobus 1 lub 5 dla ułatwienia mieszkańców Zgierza jedzie 1, 2 minuty zanim później jedzie 5 i pół godziny przerwy. To jest dla mieszkańców Zgierza.
3: Czyli te busy na życzenie mogłyby trochę pomóc.
6: Busy tak, ale czemu nie zmienić tego, co jeździ do tej pory? Ale to, co ja panu teraz mówię, to można zmienić w 5 minut właśnie teraz. Usiąść i pomyśleć. To samo jest, jak są autobusy w kierunku Krzywia lub cmentarza na Konstantynowskiej. To jest to samo. Jedziesz tutaj 3, lub szóstka i to jest odległość też 2 minut, a później przez pół godziny nie ma nic. Nie można tego przestawić tak co 15 minut? To by było dla mieszkańców Zgierza. To znaczy busy takie na pewno by się bardzo przydały. No teraz tylko pytanie, jaki to będzie koszt tego busa, bo jeśli koleżanka ma 80 lat, co prawda ona sobie zamawia taryfę w tym momencie, jeśli musi tu podjechać do lekarza, bo jest jej trudno przejść. Ile to będzie kosztować? To być może jak się ludzie nauczą jeździć tym, no to będą korzystać. Na pewno. Myślę, że to... No tylko tyle, że to tak jak młody, to zawsze jak to się mówi, może pójść sobie. Ale ten starszy to jeszcze musi się tego nauczyć obsługiwać. I tu musi być ktoś, kto ich nauczy w tym telefonie tego obsługiwać. Żeby to tak ktoś, o, było to łatwo, przyjemnie i bezproblemowo. A koszty, no są wszędzie, no. Ale tak jeśli pan pyta, to naprawdę, czy nie można by tak zmienić układu tych linii?
3: Co pani o tym sądzi?
7: Tylko pytanie, czy starsza część społeczeństwa będzie umiała z tego skorzystać, tak? Bo no tak, to jak my starsi, musimy wiedzieć, jest przystanek, jest autobus, jest konkretna godzina, tak? Bo aplikacje, musimy użyć telefonu. Nie wszyscy się z tym ogarniamy.
3: No tak,
7: z tym, piłka, tak? No.
3: Z tym może być problem.
7: Z tym może być problem, bo to jest propozycja, ale to na pewno nie jest dla osób 60 plus, tak? Bo pytanie mamy kobiety, mężczyźni, mamy problem z obsługą tego.
3: Czy według pana to jest dobre rozwiązanie?
8: Jeżeli będzie tańsze niż taksówka, to myślę, że będzie można to ewentualnie rozważyć. Ale jaka to będzie zależy, jaka to będzie różnica? Jeżeli znacząca, to tak.
3: Czy sam by pan spróbował?
8: Myślę, że tak. Czy podjechać chociażby, nie wiem, do lekarza. Także to jest na pewno na plus.
3: A czy według pana są takie miejsca w Zgierzu, z których ciężko się wydostać?
8: Wie pan co? Na pewno z tego względu, znaczy ciężko. I muszę powiedzieć, że na przykład z tego co, zauważyłem, że rok temu załóżmy było więcej połączeń, tak? Częściej jeździły, a teraz rzadziej, tak? A są to na pewno jakieś takie punkty w Zgierzu, w których właściwie nie ma żadnego połączenia, tak? W kierunku załóżmy za Kolejową, tamte rejony, tak? No tam tylko dojeżdża jedynka, właściwie zakręca i człowiek jest zdany na siebie po prostu, tak?
3: Trochę trzeba poczekać.
8: Trzeba poczekać, tak, no na pewno, tak, ale i nie tylko, tak, bo załóżmy Szczawińska, no dobrze, jest ta piątka, tak, ale de facto jedzie tą główną ulicą, a te boczne są dosyć teraz się rozbudowały i tam nie ma komunikacji. Także to jest na pewno też jakiś minus dla osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych, na pewno.
2: Ze Zgierzanami rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński. Ponad 150 artystów z całego świata i 30 wystaw rozmieszczonych w przestrzeniach miasta. W czerwcu Łódź stanie się centrum współczesnej fotografii. Grzegorz Mnich.
9: Kryzys demokracji i katastrof klimatycznych, wpływ sztucznej inteligencji na sztukę, wreszcie relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu, zapowiada organizator Krzysztof Candrowicz.
10: Oczywiście będziemy animować całą tkankę miejską. Festiwal będzie odbywał się w kilkunastu przestrzeniach na terenie całego miasta. Natomiast chcielibyśmy w tym roku zaproponować coś nowego ze względu na inwestycję, która odbywa się na tym Mienieckiego 3. Potrzebujemy przestrzeni do szerszej eksploracji i fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na 3 piętrach festiwalu odbędzie się kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne. W tym roku bohaterami festiwalu będą zwierzęta, ale zwierzęta w kontekście takim, że są w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny. Więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z całego świata, jak widać z różnych kontynentów. Prace te będą w taki ciekawy sposób

0: interpretowały nasze jakby zawiłe relacje, bo trzeba pamiętać, że w momencie pewnego kryzysu człowieczeństwa, w którym się znajdujemy, w momencie, kiedy wybuchają kolejne konflikty zbrojne, zapominamy o pewnych naszych korzeniach i chcemy przywrócić tą bardzo ważną dyskusję na temat jakby naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
1: Miłośnicy fotografii zobaczą zarówno program kuratorski dla profesjonalistów, jak i konkursowy, dodaje Marta Szymańska.
2: Program kuratorski, program główny, to jedna z tych najważniejszych części festiwalu. Natomiast druga część wystawowa, na którą zawsze co roku bardzo czekamy, to tak zwany program otwarty. To jest program, który tworzymy dzięki pracom konkursowym, które artyści przysyłają do nas z całego świata.
3: Łódź stanie się stolicą fotografii w dniach 18-28 czerwca.
4: SK Łódź News.
5: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn, promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipa. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
6: Filip, co się działo na planie?
7: Jechałem autem bez dachu. Było bardzo fajnie.
6: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
8: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, a ja nie rosnę. Z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No

0: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stresik?
1: Nie. To nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc.
3: No dobra. Rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogło być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być z tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślałam. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Znaczy nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale to takie przyjemne uczucie, kiedy się
4: dla
2: oddaje.
4: Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do

0: czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś ma siłę, zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
1: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
0: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej, jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
1: Jest pani takim rodzynkiem?
0: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja tylko.
1: To nic nie boli,
0: nie.
1: Można mieć 2 dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
0: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od siebie dorzucić, to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
1: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
0: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo... Przeje się tego. Tego jest dużo.
1: A dlaczego pojawiła się pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
0: Jestem od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść, jak to jest zapisane i oddać tą krew i pomóc.
2: Jesteśmy na kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej wspólnie przez kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów i Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Mariusz Warchoł, prezes klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów. Jest to jedna z 2 akcji w roku, a już ogólnie można powiedzieć 22. akcja, którą wspólnie organizujemy kluby honorowych dawców krwi elektrowni kopalni w budynku centrali spółki.
1: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
2: No nie tylko. Oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
1: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
2: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy, w cudzysłowie powiem, marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też spowoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
1: Świeżo po oddaniu krwi.
3: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest usmurowany.
1: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
3: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne. I bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy, czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
1: To nic nie kosztuje.
3: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
1: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
3: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
1: Ile już pan oddał krwi?
3: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
1: Pan czeka w kolejce.
4: Czekam w kolejce.
1: Warto czekać.
4: Oczywiście.
1: Dlaczego?
4: Krew to dar życia. Nie można jej wytworzyć sztucznymi metodami. Musimy pozyskiwać ją poprzez właśnie honorowe krwiodawstwo.
1: Czyli jak tylko jest okazja, to pan oddaje?
4: Tak, staram się parę razy w roku oddać.
1: Ile już tych litrów?

0: kilku się zbierało?
1: Chyba około 10 oddałem.
0: A dlaczego pan jest na, właśnie na tej akcji tutaj, w siedzibie PGE-GiEK-u?
1: Jestem pracownikiem firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Zachęcam, przy oddaniu krwi można także skorzystać z tego, że mamy dwa dodatkowe dni wolnego, tak? To jest taki dodatkowy
0: silny
1: atut,
0: argument.
1: Silny argument, tak, oczywiście.
0: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
1: Oczywiście, najbardziej. No i też dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
2: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego, krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
3: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki.
4: SK Łódź.
3: Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w Orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
5: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w Orientarium Zoo Łódź? O tym Elżbieta Nowak.
6: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów. Uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientarium.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta, tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo. I co ciekawe, dzieci też będą mogły wejść za kulisy. W takie miejsca, gdzie na ogół się na co dzień w ogóle się nie wchodzi, to będą zaplecze, podejrzymy zaplecze akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście no, dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkową, więc tam też będziemy sobie hasać i to nie raz. Dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji, żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają, no i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy, często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam, wyjątkowo uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
3: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
7: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8.30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środę mamy 5 różnych wyjść, w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście, w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową, ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie

0: realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki, no i świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne, będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
1: Czym jest ta nowość związana z dronami?
0: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
1: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium.
2: SK Łódź News.
1: Daniel Tegliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie młodego chłopca. Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. W utworze pojawiają się odniesienia do historii Polski, powstania warszawskiego i żołnierzy niezłomnych. Raperzy podkreślają też przywiązanie do ojczyzny i narodowej tożsamości.
3: Skąd wziął się pomysł na teledysk?
4: Pomysł na teledysk mieliśmy już wcześniej razem z kolegą, ponieważ wydaliśmy niedawno nasz nowy album i mieliśmy i tak w planach robienie teledysków do tego albumu. Basti, raper, łodzianin. I w międzyczasie odezwała się do mnie mama Filipka, Aldona, z prośbą, czy mógłbym w jakiś sposób pomóc. No i przez jakiś czas myślałem, jak mogę pomóc. No jest tutaj nie urągając, nikomu nie odbierając znaczenia tych wszystkich akcji, ale z mnóstwa akcji. Mówiłem też mamie Filipa, mnóstwo akcji, takich tam 16 wersów dla chorego dziecka. I to naszym zdaniem z Łukaszem, jak o tym rozmawialiśmy, z Zetem, to już się troszeczkę przyjadło, bo nikt na to nie zwraca uwagi z tego względu, że nie odbieram tu dobrej chęci autorom tych przedsięwzięć. Po prostu to się troszkę przyjadło, bo tych dzieci jest chorych dużo i ten taki ton smutny, przykry i tak dalej, jest go mnóstwo. Przytłaczamy, jesteśmy tym przytłoczeni na co dzień. I postanowiliśmy, wpadłem na taki pomysł w jakimś czasie właśnie od wiadomości od mamy Filipka, że możemy zrobić coś innego, że przy okazji po prostu. Tak naprawdę nic nas to nie kosztowało. Filip jest łodzianinem, my jesteśmy tutaj z Łodzi, więc komunikacja, kontakt, spotkanie było ułatwione. Postanowiliśmy, że pokażemy go od innej strony, nie od strony takiej płaczu, cierpienia, tylko po prostu pojedzie z nami w kabriolecie, w teledysku, będzie uśmiechnięty, a teledysk, utwór opowiada o walce Polaków na przestrzeni lat, o niepodległość, o wolność, o nasze dobro. No i tak to się mniej więcej spina z tym, że Filip też toczy swoją walkę, też jest polskim synem, tak jak jest tytuł utworu, więc ładnie nam się to wszystko spiło w taką klamrę i osiągnęliśmy, myślę, to co chcieliśmy, czyli daliśmy taki pozytywny przekaz z Filipem, uśmiechniętego Filipa, zadowolonego. No tak jak tak chcieliśmy, taki mieliśmy zamysł, tak to zrealizowaliśmy, jak to wszystko wypali finalnie. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odtworzeń, nie chodzi tutaj o lansowanie nas, naszych postaci, my to robimy tak już od lat, więc to jest gdzieś temat poboczny, drugorzędny. Im więcej odtworzeń, tym więcej kasy dla Filipka z dochodów z teledysku, bo całość przerzucamy na zbiórkę. Nie jestem w stanie udostępnić wszystkich próśb takich zbiórkowych innych od ludzi, po prostu nawet nie jestem w stanie czasem przeczytać tych wszystkich wiadomości, ale akurat trafiłem na twoją wiadomość, udostępniałem akurat, poprosił mnie jeszcze ktoś inny o nagranie filmiku promującego zbiórkę innego dziecka i że po prostu nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić, a że nie działa to w ten sposób, że wrzucę dwie zbiórki naraz i to zadziała, więc połączyłem to wszystko razem i nie miałem sumienia odmówić wam i nie miałem sumienia też tamtej osobie odmówić, który już obiecałem to wcześniej, więc zagrałem ten filmik. Tak się pierwszy raz poznaliśmy, później odezwała się na TikToku do mnie mama z pomysłami, tak. Ja te pomysły troszkę zmodyfikowałem, bo tak jak mówiłem, uważałem, że te 16 to wszystko jest naprawdę fajne, to jest szacun dla tych ludzi, którzy to robią, ale uważałem, że trzeba inaczej. Być może teraz przyjdzie czas na takie coś, ale my najpierw zrobiliśmy to od innej strony, naszej takiej łódzkiej, tutaj hip-hopowo, typowo, bez żalu, bez niczego, po prostu Filipek był wesoły w teledysku, jest wesoły w teledysku i walczymy o to, żeby taki został i żeby żył długo i szczęśliwie.
3: Ten teledysk był z myślą o Filipku?
4: Tak, mieliśmy i tak zrobić teledysk, mieliśmy pewne swoje pomysły na ten teledysk i zmodyfikowaliśmy je w trakcie pod to, żeby właśnie Filipek wpasował się w to wszystko, żeby to spiąć w taką klamrę. Nawet dbaliśmy o to, żeby Filipek był zapięty pasami bezpieczeństwa, żeby już nikt się nie doczepiał, bo ludzie o różne rzeczy się czepiają, chociaż jechaliśmy 30 na godzinnym kabrioletem, ale Filipek był w podkładce, był zapięty, także od razu tutaj uprzedzam, jakby ktoś nie widział, bo są najróżniejsze opinie, ludzie lubią wybijać szpile i tak dalej, więc no, zmodyfikowaliśmy to wszystko pod Filipka i zrobiliśmy taką spójną całość. No my zrobiliśmy swoje, jest też przy okazji pomoc dla Filipka, fajnie się to wszystko złożyło.
3: Filip, a może opowiesz, jak wyglądało na planie, na teledysku, jak brałeś udział, co się tam działo?
5: Ja

0: padło panu w pamięci?
1: Przy teledysku wiele rzeczy niekoniecznie nadają się tutaj na antenę, aczkolwiek jeżeli mogę powiedzieć o innym zdarzeniu, mieliśmy okazję jechać razem w jedno miejsce w poniedziałek, czyli dwa dni temu, i coś, co nam tak wstrząsnęło i dzięki czemu też dzięki Filipowi właśnie i tej całej sytuacji doceniam po prostu to, co mam i polecam wszystkim, żeby zaczęli doceniać to, co mają, żeby przestali cały czas tylko narzekać, żeby zobaczyli piękno życia, bo rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, rodziny fiksów, że moja córka rośnie i tak dalej, i Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, siedzi w foteliku i mówi, a ja nie rosnę. I to było takie, wie pani, to mi tak utkwiło najbardziej z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej, najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No i walka trwa. To jest

0: Na czym polega choroba Filipa? Z czym się zmagacie?
1: Filipek choruje na chorobę śmiertelną, dystrofia mięśniowa Duchenne. Aldona Fix, mama Filipka. Jest to choroba odbierająca mięśnie, siły, samodzielność. Po niedługim czasie choroba ma w planach posadzić głównie chłopców, bo to jest choroba, która atakuje głównie chłopców. Na wózek inwalidzki. Jest to między 9 a 11 rokiem życia. Potem w niedługim czasie, po jakichś 2-3 latach, niestety pod respirator, gdzie choroba odbierze ostatni oddech jako dziecko. Chłopcy umierają głównie jako dzieci w tej chorobie, ale jest szansa dla Filipka za granicą, właśnie w Dubaju. To terapia genowa, na którą założyliśmy zbiórkę, bo nas, rodziców, nadzwyczajnie nie stać, choćbyśmy sprzedali wszystko, choćbyśmy kredyt jakiekolwiek, cokolwiek chcieli wziąć, i tak nam braknie, bo to koszty 15,5 miliona złotych. A zbiórkę mamy otwartą w Fundacji Się Pomaga od 19 września 2025 roku i walczymy z całych sił o uzbieranie tych środków na leczenie Filipka. Musi się udać, nie ma innej opcji.
2: Wspomniałem wcześniej, cały dochód również z odtworzeń, z obejrzanych reklam, czy ktoś ma YouTube Premium, czy reklamy i tak dalej, cały dochód jest przekazywany na zbiórkę Filipa, to jest tam z małym opóźnieniem, ale no ufamy sobie na tyle, wiadomo, że wszystko będziemy przekazywali. I druga rzecz to jest najważniejsza tak naprawdę, to jest armia dobrych polskich serc, dobrych ludzi i najważniejsze są nawet te najmniejsze, te wpłaty, ale cały czas, żeby to napływało, bo jest potrzebne, tak jak mama Filipa powiedziała, 15,5 miliona, są ponad 4 miliony zebrane. Jest to już dużo, ale jeszcze bardzo dużo brakuje, a tutaj czas gra rolę i tutaj apel do ludzi pod teledyskiem, tak, Basti Z, polski syn, tutaj mówię, nie robię promocji siebie, broń Boże, robię to dla Filipa. Pod teledyskiem w opisie znajdziecie Państwo link, w komentarzu gdzieś tam jest też przypięty u góry specjalnie link na zbiórkę bezpośrednio. Każda złotówka, 2-3, na ile z Was stać, na ile możecie. Czasami warto sobie zamiast kupić, nie wiem, kawę, tam piwka, rzucić raz dla dzieciaczka coś, bo dla nas to jest, nie wiem, jedno piwo, jedna kawka, batoni, dla tego dziecka to jest być albo nie być. Także zachęcam bardzo serdecznie do wpłat dla Filipka.
0: W tekście teledysku macie również napisane, że po tej zbiórce nastąpi następna.
2: Tak, no chodzi o to, że powiedziałem właśnie rodzicom Filipa, taki był zamysł, że taki teledysk, czy będzie miał mniej, czy więcej odtworzeń, będzie pracował przez cały czas, jak trwa zbiórka Filipa. Cały czas ktoś tam zawsze na niego wejdzie, zobaczy ten link do zbiórki, zobaczy Filipa, więc to jest takie fajne źródło napędzania tej całej akcji przez dłuższy czas. Nie tylko na chwilę, że robimy licytację na przykład naszej płyty i po tygodniu nikt o tym nie pamięta, tylko ten klip pracuje. No i siłą rzeczy, liczę oczywiście, że akcja się skończy pozytywnie, innego scenariusza nie zakładam. Kiedy już skończy się zbiórka dla Filipa, to po prostu, mimo że Filip jest z nami w teledysku, już tak zostanie na zawsze, to podepniemy tam link na zbiórkę dla innego chorego dziecka, czy na DMD, czy na SMA, inne jakieś choroby, które będzie bardzo potrzebowało.
0: Chciałabym zapytać Państwa o taki przekaz od Was po prostu do ludzi, do słuchaczy.
1: Ja jako mama bardzo prosiłabym o wsparcie Filipka na zbiórce, no choćby symboliczna złotówka, żeby ten licznik cały czas się kręcił, ponieważ naprawdę mamy mało czasu, nie wiemy, kiedy to nastąpi, że choroba może nas wyprzedzić, więc bardzo liczy się czas i bardzo prosimy o wsparcie.
3: A ja jako tata bym chciał jeszcze prosić do słuchaczy, może niektórzy o nas nie wiedzą, nie słyszeli, bo jesteśmy tak naprawdę mało rozwiniętą zbiórką i tak naprawdę poszukujemy wolontariuszy, ludzi do pomocy w różnych akcjach, organizacji akcji. No to jest nam w zbiórce też bardzo potrzebne, więc łatwo nas na Facebooku znaleźć, czy Aldonę mnie, czy blog Filipka, więc jakby ktoś miał chęć, z chęcią przyjmiemy każde zgłoszenie.
0: A jak wygląda wolontariat Państwa?
3: Różnie. Staramy się na przykład zrobić zbiórki pod kościołami, gdzie nasz oczywiście proboszcz puści. Staramy się organizować różne eventy, próbujemy dostać się do różnych imprez i to w Łodzi, i to nawet i gdzieś poza Łodzią. Po prostu czasem jak się trafi kilka imprez w jeden weekend, to po prostu brakuje ludzi.
2: Ja bym prosił ludzi oczywiście o wpłaty dla Filipka, o wpłaty też

0: i to nawet i gdzieś poza łodzią. Po prostu czasem jak cię trafi kilka imprez w jeden weekend, to po prostu brakuje ludzi.
1: Ja bym prosił ludzi oczywiście o wpłaty dla Filipka, o wpłaty też

0: od strony państwa i to się nie zmienia na przestrzeni lat, na przestrzeni tego, kto by nie rządził, po prostu cały czas temat jest zbywany, przesuwany na bok, więc apeluję do ludzi oddolnie, bo od nas też dużo zależy, jest nas bardzo dużo, żeby naciskać na władzę, żeby pomagały takim dzieciom.
1: Zachęcam też do zaobserwowania bloga Filipka na Facebooku, Filipek walczy z DMD, tam na bieżąco wrzucamy wszystko, co potrzeba, też prowadzimy Instagrama i TikToka. Instagram Filipek myślnik walczy myślnik z myślnik DMD.
2: I więc cała historia jest tam po prostu
1: tak,
2: przedstawiona.
1: Najwięcej jest właśnie na blogu Filipka na Facebooku. Rolki, nie są to jakieś rolki, gdzie płaczliwe, bo Filipek jest dzieckiem, który mimo swojej choroby, no, nie chce pokazywać tego bólu, mało kiedy płacze. Jest tam z życia jego, wesoło jest. Filipek tym bardziej, no, ma branie, jeżeli chodzi o obserwatorów, oglądalność, bo przez 8 miesięcy jego bloga 22 miliony osób go obejrzało, więc to jest naprawdę dużo. Jakby tak każdy płacił chociaż po symbolicznej złotówce, to na dzień dzisiejszy już moglibyśmy lecieć z nim, żeby podać mu to leczenie. Dzięki tutaj Bastiemu mieliśmy możliwość też odwiedzić Marcina Różala-Różalskiego. Tak, który przekazał też na licytację swoją czapeczkę, swoje zdjęcie od pana Bastiego, tak samo tutaj płyta była przekazana na licytację dla Filipka. Licytacje przebiegły pomyślnie, zasiliły też trochę zbiórkę. Filipek, chcesz coś powiedzieć?
3: Gaskały kotka, gaskały kozę i...
4: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
5: SK Łódź.
4: Weekendowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Pabianic do Warszawy przez Łódź, Zgierz i Głowno. To jedna z nowości letniego rozkładu jazdy łódzkiego przewoźnika. Nowy rozkład wchodzi w życie 14 czerwca. Grzegorz Mnich.
6: Przede wszystkim pojawią się nowe połączenia poza region łódzki, zapowiada Aneta Wierzbicka z Urzędu Marszałkowskiego.
7: Z Łodzi do Płocka w ilości 3 par również zostaną uruchomione weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy przez Zgierz, Łowicz, Głowno na Sochaczew w liczbie 2 par, a także zwiększona zostanie oferta dla mieszkańców, którzy obecnie mogli pojechać do Radomia tylko w weekend, będą od korekty mogli pojechać każdego dnia tygodnia.
6: Niestety na czas nie dotarły zapowiadane PES-y, stąd też nie uda się zrealizować wszystkich planowanych połączeń, przyznaje prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
8: Od nowej korekty zwiększone są wcześniej zapowiadane połączenia Płock-Radom-Warszawa. To wymusza od nas większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę przewozową i wykorzystanie jednostek. I w związku z tym, że pojazdy PES-y Bydgoszcz są odbierane, one są wszystkie wyprodukowane, proces odbiorowy trwa, natomiast niestety pewne przesunięcia ze strony PES-y nastąpiły w tym zakresie, w związku z tym nie mogliśmy już dłużej oczekiwać na to, aby dostosować się do rozkładu jazdy w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, więc konieczna była przebudowa pewnej części rozkładu jazdy, zasadniczo niewielkiej. Liczymy oczywiście na to, bo proces odbiorowy trwa. Mogę powiedzieć, że nawet dzisiaj do godziny 3 w nocy trwały jazdy testowe po to, żeby wszystkie elementy sprawdzić i zweryfikować. To jest bardzo intensywna praca do naszego zespołu odbiorczego. Natomiast liczymy na to, że te PES-y mogą się pojawić w tym rozkładzie jazdy, który będzie w czerwcu, bo jesteśmy też na to przygotowani. Natomiast liczba połączeń kolejowych będzie większa niż w zeszłym roku w wakacje, natomiast no, liczyliśmy na trochę więcej. Musimy trochę zejść z naszymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o te połączenia, natomiast jesteśmy także w rozmowach z polskimi liniami kolejowymi, że jeżeli będziemy już mieli większy, pełniejszy rozruch nowych pociągów, to być może w sierpniu kolejne połączenia jeszcze przed tą powakacyjną korektą rozkładu jazdy byśmy wprowadzili. Musimy troszeczkę zagęścić pewne rzeczy związane z województwem, czyli w części kursów ich po prostu w okresie tym wakacyjnym nie uruchomimy i tutaj będą połączenia alternatywne, bądź też w pewnej części wykorzystamy dodatkowo autobusy, ale chcemy wykonać taką pracę przewozową, która będzie większa niż w zeszłym roku, jednocześnie zapewniała wszystkie dojazdy, które są kluczowe dla mieszkańców. W momencie, kiedy będziemy już wprowadzać do eksploatacji pociągi, co mam nadzieję, zadzieje się zgodnie z terminami, które są przewidziane, będziemy tą ofertę stopniowo rozwijać.
4: Wakacyjny rozkład jazdy znajdziemy na stronie lkaałódzkie.pl. W tym magazynie to wszystko, a jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi i okolicy, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl.

0: Music News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam jest, serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leży

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie. Zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza. To kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona... jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda. Tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego. I tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: W tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów, czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu.
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od

0: internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. I pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po lutym, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzę światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale jestem, wiesz, w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło?

0: czy to jest inna treść, inne brzmienie, no bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. To moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzie trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza pod.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania, gdzieś cię będzie można zobaczyć, czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Na które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy, crash testy
1: poszły? I potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy,

0: które nas uszczęśliwiają. I jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: więc... A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życie piękne są tylko chwile.
1: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej
1: ciekawe
0: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić,
0: oczywiście,
1: bo mam tutaj rakietę na
0: ale
1: przykład.
0: Ale naprawdę tak.
1: Czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
0: Dziękuję.
1: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek tę muzykę elektroniczną jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
0: tak,
1: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
1: tak,
0: to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
1: A, tam
0: nie czytałaś
1: jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, czy nie?
1: Cambio
0: to ja, mi się
1: chyba
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super
1: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: W Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no, czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce.

0: serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie. No, ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją. No wiadomo,
1: ale było... Ale nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No, chyba tak. Tak mówią, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.

0: Music News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Heleno. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie
1: ojca.
0: Tak. Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, ale powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i go. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że no, on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale
0: to właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają

0: drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł. Zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam Top Line. Kuba zagrał i to zarejestrowali i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości, i dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak.
1: U Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: tutaj,
1: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, że jakby Madonna Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Lidia Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 21 maja. Łódź, Wólczań,

0: Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 21 maja. Łódź, Wólczańsk.

0: łączy się z pasją.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy?

0: kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
3: Jesteś gotowy?
4: Na co?
3: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
4: W Łódzkiem coś się dzieje?
3: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
4: Jestem gotowy.
3: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Łódź na czasie.
10: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Do Łodzi wraca Festiwal Alternatywnej Elektroniki. 26 i 27 czerwca odbędzie się Rave Kiawik. Wydarzenie, które połączy sety DJ-skie, koncerty i sztukę w industrialnych przestrzeniach miasta.
11: Planujemy ożywić troszeczkę więcej przestrzeni. Jedna scena bardziej koncertowa, druga scena bardziej klubowa i co ważne też otwarcie na nowe gatunki muzyki.
10: Zaprasza Igor Hanko, organizator. Impreza odbędzie się w Fuzji przy Milionowej i po fabrycznych halach Włókienniczej Łodzi przy Niciarnianej 52.
12: Muzyką się żyje. Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
13: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
12: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy. występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Polska Łódź.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więc czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
2: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
3: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
2: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
2: Spot finansowany z funduszy europejskich. To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
6: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał.

No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl. Kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.

0: zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie. Łódź na czasie.
9: Łukasz Bogdan, witam. Łódź rozpoczyna sezon festiwalowy wielkimi juwenaliami, które odbędą się 29 i 30 maja. W centrum miasta, na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, powstanie festiwalowe miasteczko z koncertami, strefami relaksu i gastronomią. W programie znalazło się 8 koncertów. Pierwszego dnia wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Soku. Drugiego dnia na scenie pojawią się Bambi, Koma, Fukaj i ich troje. Juwenalia organizowane są wspólnie przez 3 łódzkie uczelnie i miasto. Zapraszam.
10: Muzyką się żyje.
11: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją.

Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją.

0: To Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klub

0: przykład pralka Bosch 9 kg Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego podklucza?

0: Gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe.

0: pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS Twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
9: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
8: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Aileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku. Wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
2: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę z

0: www.graszek.pl i wszystko jasne.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę z

0: Ciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
4: I po reklamie.
5: Disco.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: What is it about you?
6: W tobie.

0: Mrągowicach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
8: I po reklamie.
9: Łódź na czasie.
10: Łukasz Bogdan, witajcie. Za tydzień przy Piotrkowskiej 301 w Łodzi startuje nowe cykliczne wydarzenie miejskie Bazar Smaku dla Przyjaciół. W każdą sobotę od 9 do 14 przestrzeń zamieni się w wakacyjną strefę pełną lokalnych smaków, warsztatów, muzyki i rodzinnych atrakcji. Co ważne, udział jest całkowicie bezpłatny. Na inaugurację zaplanowano m.in. pilates na trawie, coffee rave, warsztaty pop-up czy strefę lodów rzemieślniczych oraz wyjątkowy pokaz kulinarny inspirowany południem Włoch.
11: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
12: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
11: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
13: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
14: Mistrz Kolejorz! Mistrz! Mistrz Kolejorz!
11: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
15: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
16: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
15: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: A to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

Damian, Dawid i Tajla w Radiu SK. A dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21:15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.

0: Informacja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Słyszałeś? Cosimus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosimus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
14: I po reklamie.
0: Skąd?

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę, jako że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów.

0: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. A za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, no ta pójdzie o jedno oczko w górę.
1: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian?
2: Mm?
1: Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara.
1: No.
2: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvel.gru.

0: Chyba warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
1: Jestem gotowy.
0: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lotkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
2: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
0: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
3: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
0: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.lotkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
0: Spot finansowany z funduszy europejskich.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
11: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
10: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
12: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech nie wciągają nas.
10: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
13: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny! Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was

0: na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem Eska. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safir is Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
18: Ból szyi po pracy?
19: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnił.

0: Błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.
15: Łódź na czasie.
16: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. To wydarzenie zadowoli fanów elektronicznych brzmień. Już 3 czerwca na stadionie Startu Łódź odbędzie się Labirynt Festival Start New Level. Mówi organizator Dominik Kowalczyk.
17: 12 scen, 12 gatunków muzycznych, zagraniczni headlinerzy i blisko 100 artystów z Polski. A to wszystko na Labirynt Start New Level. Łódź, 3 czerwca. Do zobaczenia.
16: A ja mam dla Was wyjściówki na to wydarzenie. Napiszcie na imprezy @sk.pl, na którego wykonawcę czekacie najbardziej i dlaczego.
18: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony.

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Iratem Bankasi Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
4: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem, od czego zacząć i gdzie jechać.
3: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
4: Darmową?
3: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
4: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
3: To co? Kawka na drogę?
4: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.

0: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: I po reklamie.

0: Na P, Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Nie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
1: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
0: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
2: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Pitbull, Neo i Afrojack z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To Męskie Granie.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
2: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181.

Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181.

0: swego wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.
8: Now hit

0: jest jedna wielka niespodzianka, dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot śródletajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 99 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.
13: Bełchatów na czasie.
14: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Od kryzysu demokracji, katastrof klimatycznych przez wpływ sztucznej inteligencji na sztukę po relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu w Łodzi.
15: Chcemy przywrócić tą bardzo ważną dyskusję na temat jakby naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
14: Zapowiada organizator Krzysztof Candrowicz, więc miłośników fotografii nie tylko. Serdecznie zapraszam. Łódź stanie się stolicą fotografii od 18 do 28 czerwca.
16: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
17: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
16: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie razy 33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2.

0: dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
3: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego

0: zaprasza.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.

0: gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.

0: Reklama. Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
1: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
5: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bartuś, co ty tam tak skrobisz w tym notesie?
7: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
6: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
7: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
6: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
7: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
8: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
6: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
7: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
9: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
10: I po reklamie.

0: Music News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu. Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie
1: ojca.
0: Tak. Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie

0: zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo.

Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo.

0: i stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę tak. się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak.
1: u Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak

0: Raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Szerokości,
1: wiesz,
0: daleko jedziemy. Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie, tak, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
1: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest okej.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka

0: O Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we

0: wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako
0: PKP.
1: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów, i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
1: Ale było, nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda, i to zwłaszcza w tym Sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje, i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak,
0: tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to by...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam

0: momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem?
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiać, a może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje. A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak, Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy,
1: crash testy
0: poszły?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak przez...
0: Bo ty jesteś perfekcjonistką, aż za bardzo.
1: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk,

0: Widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak.
1: Czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: słyszałem. DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
0: tak,
1: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
0: dokładnie
1: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
1: tak,
0: to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
1: A, tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: realio,
0: czy nie?
1: Cambio
0: to ja, mi się
1: chyba
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super
1: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej

0: kariery przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
2: A

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
0: I
1: zapraszam jest, serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu...

0: odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
0: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżę.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć i ja na

0: tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza. To kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona... jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda. Tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego. I tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
1: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
0: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
1: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
0: I że coś tracisz być może.
1: Tak,
0: no nie?
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
0: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
1: spiralę.
0: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy

0: Nie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
1: spiralę.
0: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy...

0: odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio,
1: ja
0: naprawdę.
1: Wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą

0: o nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że jakby wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam no,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę. Ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. To moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta Lily Allen, wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta.

0: same premierowe piosenki poza Podpalką.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszamy. Ktoś ma przyszedł. O, super. Wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod Palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Łódź News.
3: Daniel Tegliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie młodego chłopca. Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. W utworze pojawiają się odniesienia do historii Polski, powstania warszawskiego i żołnierzy.

postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. W utworze pojawiają się odniesienia do historii Polski, powstania warszawskiego i

0: teledysk.
1: Pomysł na teledysk mieliśmy już wcześniej razem z kolegą, ponieważ wydaliśmy niedawno nasz nowy album i mieliśmy i tak w planach robienie teledysków do tego albumu. Basti, raper, Kłodzianin. I w międzyczasie odezwała się do mnie mama Filipka, Aldona, z prośbą, czy mógłbym w jakiś sposób pomóc. No i przez jakiś czas myślałem, jak mogę pomóc. No jest tutaj, nie urągając nikomu, nie odbierając znaczenia tych wszystkich akcji, ale z mnóstwa akcji, to mówiłem też mamie Filipa, mnóstwo akcji, takich tam 16 wersów dla chorego dziecka. I to naszym zdaniem z Łukaszem, jak o tym rozmawialiśmy, z Zetem, to już się troszeczkę przejadło, bo nikt na to nie zwraca uwagi z tego względu, że nie odbieram tu dobrej chęci autorom tych przedsięwzięć. Po prostu to się troszkę przejadło, bo tych dzieci jest chorych dużo i ten taki ton smutny, przykry i tak dalej, jest go mnóstwo. Przytłaczamy, jesteśmy tym przytłoczeni na co dzień. I postanowiliśmy, wpadłem na taki pomysł w jakimś czasie właśnie od wiadomości od mamy Filipka, że możemy zrobić coś innego, że przy okazji po prostu. Tak naprawdę nic nas to nie kosztowało. Filip jest Łodzianinem, my jesteśmy tutaj z Łodzi, więc komunikacja, kontakt, spotkanie było ułatwione. Postanowiliśmy, że pokażemy go od innej strony. Nie od strony takiej płaczu, cierpienia, tylko po prostu pojedzie z nami w kabriolecie, w teledysku. Będzie uśmiechnięty. A teledysk, utwór opowiada o walce Polaków na przestrzeni lat, o niepodległość, o wolność, o nasze dobro. No i tak to się mniej więcej spina z tym, że Filip też toczy swoją walkę. Też jest polskim synem, tak jak jest tytuł utworu. Więc ładnie nam się to wszystko spiło w taką klamrę i osiągnęliśmy, myślę, to co chcieliśmy, czyli daliśmy taki pozytywny przekaz z Filipem, uśmiechniętego Filipa, zadowolonego. No tak jak tak chcieliśmy, taki mieliśmy zamysł, tak to zrealizowaliśmy. Jak to wszystko wypali finalnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odtworzeń. Nie chodzi tutaj o lansowanie nas, naszych postaci. My to robimy i tak już od lat, więc to jest gdzieś temat poboczny, drugorzędny. Im więcej odtworzeń, tym więcej kasy dla Filipka z dochodów z teledysku, bo całość przerzucamy na zbiórkę. Nie jestem w stanie udostępnić wszystkich próśb takich zbiórkowych innych od ludzi, po prostu nawet nie jestem w stanie czasem przeczytać tych wszystkich wiadomości, ale akurat trafiłem na twoją wiadomość, udostępniałem akurat, poprosił mnie jeszcze ktoś inny o nagranie filmiku promującego zbiórkę innego dziecka i że po prostu nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić, a że nie działa to w ten sposób, że wrzucę dwie zbiórki naraz, to zadziała, więc połączyłem to wszystko razem i nie miałem sumienia odmówić wam i nie miałem sumienia też tamtej osobie odmówić, który już obiecałem to wcześniej, więc nagrałem ten filmik. Tak się pierwszy raz poznaliśmy, później odezwała się na TikToku do mnie mama z pomysłami, tak. Ja te pomysły troszkę zmodyfikowałem, bo tak jak mówiłem, uważałem, że te szesnastki to wszystko jest naprawdę fajne, to jest szacun dla tych ludzi, którzy to robią, ale uważałem, że trzeba inaczej. Być może teraz przyjdzie czas na takie coś, ale my najpierw zrobiliśmy to od innej strony naszej, takiej łódzkiej, tutaj hip-hopowo, typowo, bez żalu, bez niczego, po prostu Filipek był wesoły w teledysku, jest wesoły w teledysku i walczymy o to, żeby taki został i żeby żył długo i szczęśliwie.
0: Ten teledysk był z myślą o Filipku?
1: Tak, mieliśmy i tak zrobić teledysk, mieliśmy pewne swoje pomysły na ten teledysk i zmodyfikowaliśmy w trakcie pod to, żeby właśnie Filipek wpasował się w to wszystko, żeby to spiąć taką klamrę. Nawet dbaliśmy o to, żeby Filipek był zapięty pasami bezpieczeństwa, żeby już nikt się nie doczepiał, bo ludzie o różne rzeczy się czepiają, chociaż jechaliśmy 30 na godzinnym kabrioletem, ale Filipek był w podkładce, był zapięty, także od razu tutaj uprzedzam, jak ktoś nie widział, bo są najróżniejsze opinie, ludzie lubią wybijać szpile i tak dalej, więc no zmodyfikowaliśmy to wszystko pod Filipka i zrobiliśmy taką wspólną całość. No my zrobiliśmy swoje, jest też przy okazji pomoc dla Filipka, fajnie się to wszystko złożyło.
0: Filip, a może opowiesz, jak wyglądało na planie, na teledysku, jak brałeś udział, co się tam działo?
2: Jechałem aucie bez dachu, to bardzo fajnie. I pan nagrywał, piewałem i rapowałem.
0: Co było takiego ujmującego podczas nagrywania tego teledysku? Może co zapadło panu w pamięci?
1: Przy teledysku wiele rzeczy niekoniecznie nadają się tutaj na antenę, aczkolwiek jeżeli mogę powiedzieć o innym zdarzeniu, mieliśmy okazję jechać razem w jedno miejsce w poniedziałek, czyli dwa dni temu i coś, co mną tak wstrząsnęło i dzięki czemu też dzięki Filipowi właśnie i tej całej sytuacji doceniam po prostu to, co mam i polecam wszystkim, żeby zaczęli doceniać to, co mają, żeby przestali cały czas tylko narzekać, żeby to zobaczyli piękno życia, bo rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, rodziny fiksów, że moja córka rośnie i tak dalej. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, siedzi w foteliku i mówi, a ja nie rosnę. I to było takie, wie panie, to mi tak utkwiło najbardziej z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej, najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No i walka trwa.

0: Na czym polega choroba Filipa? Z czym się zmagacie?
1: Filipek choruje na chorobę śmiertelną, dystrofia mięśniowa Duchenne. Aldona Fix, mama Filipka. Jest to choroba odbierająca mięśnie, siły, samodzielność. Po niedługim czasie choroba ma w planach posadzić głównie chłopców, bo to jest choroba, która atakuje głównie chłopców. Na wózek inwalidzki. Jest to między 9 a 11 rokiem życia. Potem w niedługim czasie, po jakichś 2-3 latach, niestety pod respirator, gdzie choroba odbierze ostatni oddech jako dziecko. Chłopcy umierają głównie jako dzieci w tej chorobie, ale jest szansa dla Filipka za granicą, właśnie w Dubaju.

0: terapia genowa, na którą założyliśmy zbiórkę, bo nas, rodziców, nazwyczajniej nie stać. Choćbyśmy sprzedali wszystko, choćbyśmy kredyty jakiekolwiek, cokolwiek chcieli wziąć, i tak nam braknie, bo to koszty 15,5 miliona złotych. A zbiórkę mamy otwartą w fundacji Się Pomaga od 19 września 2025 roku i walczymy z całych sił o uzbieranie tych środków na leczenie Filipka. Musi się udać, nie ma innej opcji.
1: Wspomniałem wcześniej, cały dochód również z odtworzeń, z obejrzanych reklam, czy ktoś ma YouTube Premium, czy reklamy i tak dalej. Cały dochód jest przekazywany na zbiórkę Filipa, to jest tam z małym opóźnieniem, ale no ufamy sobie na tyle, wiadomo, że wszystko będziemy przekazywali. I druga rzecz to jest najważniejsza tak naprawdę, no to jest armia dobrych polskich serc, dobrych ludzi. I najważniejsze są nawet te najmniejsze, te wpłaty, ale cały czas, żeby to napływało, bo jest potrzebne, tak jak mama Filipa powiedziała, 15,5 miliona, są ponad 4 miliony zebrane. Jest to już dużo, ale jeszcze bardzo dużo brakuje, a tutaj czas gra rolę i tutaj apel do ludzi pod teledyskiem, tak jak Basti Z, polski syn, tutaj mówię, nie robię promocji siebie, broń Boże, robię to dla Filipa. Pod teledyskiem w opisie znajdziecie Państwo link, w komentarzu gdzieś tam jest też przypięty u góry specjalnie link na zbiórkę bezpośrednio, każda złotówka, 2-3, na ile z Was stać, na ile możecie. Czasami warto sobie zamiast kupić, nie wiem, kawę, tam piwka, rzucić raz dla dzieciaczka coś, bo dla nas to jest, nie wiem, jedno piwo, jedna kawka, batonik dla tego dziecka, to jest być albo nie być. Także zachęcam bardzo serdecznie do wpłat dla Filipka.
2: W tekście teledysku macie również napisane, że po tej zbiórce nastąpi następna.
1: Tak, no chodzi o to, że powiedziałem właśnie rodzicom Filipa, taki był zamysł, że taki teledysk, czy będzie miał mniej, czy więcej odtworzeń, będzie pracował przez cały czas, jak trwa zbiórka Filipa. Cały czas ktoś tam zawsze na niego wejdzie, zobaczy ten link do zbiórki, zobaczy Filipa, więc to jest takie fajne źródło napędzania tej całej akcji przez dłuższy czas. Nie tylko na chwilę, że robimy licytację na przykład naszej płyty i po tygodniu nikt o tym nie pamięta, tylko ten klip pracuje. No i siłą rzeczy, liczę oczywiście, że akcja się skończy pozytywnie, innego scenariusza nie zakładam. Kiedy już skończy się zbiórka dla Filipa, to po prostu, mimo że Filip jest z nami w teledysku, już tak zostanie na zawsze, to podepniemy tam link na zbiórkę dla innego chorego dziecka, czy na DMD, czy na SMA, inne jakieś choroby, no, które będzie bardzo potrzebowało.
2: Chciałabym zapytać Państwa o taki przekaz od Was po prostu do ludzi, do słuchaczy.
0: Ja jako mama bardzo prosiłabym o wsparcie Filipka na zbiórce, no choćby symboliczna złotówka, żeby ten licznik cały czas się kręcił, ponieważ naprawdę mamy mało czasu, nie wiemy, kiedy to nastąpi, że choroba może nas wyprzedzić, więc bardzo liczy się czas i bardzo prosimy o wsparcie.
3: A ja jako tata bym chciał jeszcze prosić do słuchaczy, może niektórzy o nas nie wiedzą, nie słyszeli, bo jesteśmy tak naprawdę mało rozwiniętą zbiórką i tak naprawdę poszukujemy wolontariuszy, ludzi do pomocy w różnych akcjach, organizacji akcji. No to jest nam w zbiórce też bardzo potrzebne, więc łatwo nas na Facebooku znaleźć, czy Aldone mnie, czy blog Filipka, więc jakby ktoś miał chęć, z chęcią przyjmiemy każde zgłoszenie.
2: A jak wygląda wolontariat Państwa?
3: Różnie. Staramy się na przykład zrobić zbiórki pod kościołami, gdzie nasz oczywiście proboszcz puści. Staramy się organizować różne eventy, próbujemy dostać się do różnych imprez i to w Łodzi, i to nawet i gdzieś poza Łodzią. Po prostu czasem jak się trafi kilka imprez w jeden weekend, to po prostu brakuje ludzi.
1: Ja bym prosił ludzi oczywiście o wpłaty dla Filipka. O wpłaty też, przepraszam Was, ale no, na inne chore dzieciaki po prostu, bo tych dzieci jest bardzo dużo i musimy pamiętać o wszystkich i upominać o najsłabszych. I życzyłbym też sobie nam wszystkim na przyszłość, żeby nam się żyło lepiej ponad podziałami, nie patrząc kto jest u władzy i tak dalej, żeby cały czas ludzie tu oddolnie robili naciski na rządzących, nieważne kto jest u sterów, kto jest u władzy, po to, żeby właśnie rząd, żeby z państwowych pieniędzy pomagano takim dzieciom, bo te dzieci, ich rodzice są zostawieni na pastwę losu, niestety. Są pieniądze na różne rzeczy, nie będziemy tutaj prawiali polityki, są pieniądze na różne rzeczy, a te dzieci zostawiono. Dzieci z SMA, dzieci z DMD, dzieci z nowotworami, często tak, są zostawione same sobie, ich rodzice są zostawieni sami sobie, muszą chodzić, za przeproszeniem, żebyście zrozumieli, co mi chodzi, muszą chodzić, żebrać, dosłownie błagać o pomoc, żeby wybrać na dziecko. A jeżeli żyjemy w tym państwie od początku, płacimy podatki, jesteśmy dobrymi, normalnymi obywatelami, którzy pracują i tak dalej, to nie rozumiem, dlaczego chociaż jakiejś częściowej na początek nie ma pomocy od strony państwa i to się nie zmienia na przestrzeni lat, na przestrzeni tego, kto by nie rządził, po prostu cały czas temat jest zbywany, przesuwany na bok, więc apeluję do ludzi oddolnie, bo od nas też dużo zależy, jest nas bardzo dużo, żeby naciskać na władzę, żeby pomagały takim dzieciom.
0: Zachęcam też do zaobserwowania bloga Filipka na Facebooku. Filipek walczy z DMD. Tam na bieżąco wrzucamy wszystko, co potrzeba. Też prowadzimy Instagrama i TikToka. Instagram Filipek myślnik walczy myślnik z myślnik DMD.
2: I więc cała historia jest tam po prostu
0: tak,
2: przedstawiona.
0: Najwięcej jest właśnie na blogu Filipka na Facebooku. Rolki, nie są to jakieś rolki, gdzie płaczliwe, bo Filipek jest dzieckiem, który mimo swojej choroby, no, nie chce pokazywać tego bólu, mało kiedy płacze. Jest tam z życia jego

0: wszystko wesoło jest. Filipek tym bardziej no, ma branie, jeżeli chodzi o obserwatorów, oglądalność, bo przez 8 miesięcy jego bloga 22 miliony osób go obejrzało, więc to jest naprawdę dużo. Jakby tak każdy płacił chociaż po symbolicznej złotówce, to na dzień dzisiejszy już moglibyśmy lecieć z nim, żeby podać mu to leczenie. Dzięki tutaj Bastiemu mieliśmy możliwość też odwiedzić Marcina Różalskiego. Tak, który przekazał też na licytację swoją czapeczkę, swoje zdjęcie od pana Bastiego, tak samo tutaj płyta była przekazana na licytację dla Filipka. Licytacje przebiegły pomyślnie, zasiliły też trochę zbiórkę. Filipek, chcesz coś powiedzieć?
1: Gaskały kotka, gaskały kozę i...
2: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
3: SK Łódź.
2: Weekendowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Pabianic do Warszawy przez Łódź, Zgierz i Głowno. To jedna z nowości letniego rozkładu jazdy łódzkiego przewoźnika. Nowy rozkład wchodzi w życie 14 czerwca. Grzegorz Mnich.
4: Przede wszystkim pojawią się nowe połączenia poza region łódzki, zapowiada Aneta Wierzbicka z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Z Łodzi do Płocka w ilości 3 par również zostaną uruchomione weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy przez Zgierz, Łowicz, Głowno. Na Sochaczew w liczbie 2 par, a także zwiększona zostanie oferta dla mieszkańców, którzy obecnie mogli pojechać do Radomia tylko w weekend, będą od korekty mogli pojechać każdego dnia tygodnia.
4: Niestety na czas nie dotarły zapowiadane pesy, stąd też nie uda się zrealizować wszystkich planowanych połączeń, przyznaje prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
6: Od nowej korekty zwiększone są wcześniej zapowiadane połączenia Płock-Radom-Warszawa. To wymusza od nas większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę przewozową i wykorzystanie jednostek. I w związku z tym, że pojazdy PESY Bydgoszcz są odbierane, one są wszystkie wyprodukowane, proces odbiorowy trwa, natomiast niestety pewne przesunięcia ze strony PESY nastąpiły w tym zakresie, w związku z tym nie mogliśmy już dłużej oczekiwać na to, aby dostosować się do rozkładu jazdy w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, więc konieczna była przebudowa pewnej części rozkładu jazdy, zasadniczo niewielkiej. Liczymy oczywiście na to, bo proces odbiorowy trwa. Mogę powiedzieć, że nawet dzisiaj do godziny 3 w nocy trwały jazdy testowe po to, żeby wszystkie elementy sprawdzić i zweryfikować. To jest bardzo intensywna praca do naszego zespołu odbiorczego. Natomiast liczymy na to, że te PESY mogą się pojawić w tym rozkładzie jazdy, który będzie

sprawdzić i zweryfikować. To jest bardzo intensywna praca dla naszego zespołu odbiorczego. Natomiast liczymy na to, że te PES-y mogą się pojawić w tym rozkładzie jazdy, który będzie

0: Ich po prostu w okresie tym wakacyjnym nie uruchomimy i tutaj będą połączenia alternatywne, bądź też w pewnej części wykorzystamy dodatkowo autobusy, ale chcemy wykonać taką pracę przewozową, która będzie większa niż w zeszłym roku, a jednocześnie zapewniała wszystkie dojazdy, które są kluczowe dla mieszkańców. W momencie, kiedy będziemy już wprowadzać do eksploatacji pociągi, co mam nadzieję zadzieje się zgodnie z terminami, które są przewidziane, będziemy tą ofertę stopniowo rozwijać.
1: Wakacyjny rozkład jazdy znajdziemy na stronie lkalódzkie.pl. W tym magazynie to wszystko, a jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi i okolicy, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl.
2: SK Łódź News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn, promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
3: Filip, co się działo na planie?
4: Jechałem aucie bez dachu. Było bardzo fajnie.
3: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
5: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, a ja nie rosnę. Z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No

0: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stresik?
1: Nie. To nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc.
3: No dobra. Rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogło być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślę. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale takie przyjemne uczucie, kiedy się oddaje.
4: Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do zaleceń, czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś

0: ma siłę, zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
1: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
0: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej, jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
1: Jest pani takim rodzynkiem?
0: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja tylko.
1: To nic nie boli,
0: nie.
1: Można mieć 2 dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
0: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od siebie dorzucić, to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
1: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
0: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo no, nie przeje się tego. Tego jest dużo.
1: A dlaczego pojawiła się pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
0: Jestem... od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść, jak to jest zapisane i oddać tą krew i pomóc.
2: Jesteśmy na kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej wspólnie przez kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów i Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Mariusz Warchoł, prezes klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów. Jest to jedna z 2 akcji w roku, a już ogólnie można powiedzieć 22. akcja, którą wspólnie organizujemy kluby honorowych dawców krwi elektrowni kopalni w budynku centrali spółki.
1: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
2: No nie tylko. Oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
1: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
2: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy, w cudzysłowie powiem, marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też spowoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
1: Świeżo po oddaniu krwi.
3: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest usmurowany.
1: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
3: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne. I bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy i czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
1: To nic nie kosztuje.
3: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
1: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
3: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
1: Ile już pan oddał krwi?
3: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
1: Pan czeka w kolejce.
4: Czekam w kolejce, tak.
1: Warto czekać.
4: Oczywiście.
1: Dlaczego?
4: Krew to dar życia. Nie można jej wytworzyć sztucznymi metodami. Musimy pozyskiwać ją poprzez właśnie honorowe krwiodawstwo.
1: Czyli jak tylko jest okazja, to pan oddaje?
4: Tak, staram się parę razy w roku oddać.
1: Ile już tych litrów się zbierało?
4: Chyba około 10 oddałem.
1: A dlaczego pan jest właśnie na tej akcji, tutaj, w siedzibie PGE GiEK-u?
4: Jestem pracownikiem

0: Jestem pracownikiem firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Zachęcam, przy oddaniu krwi można także skorzystać z tego, że mamy dwa dodatkowe dni wolnego, tak? To jest taki dodatkowy silny atut, argument. Silny argument, tak, oczywiście.
1: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
0: Oczywiście, najbardziej. No i też dla mnie osobiście jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
2: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
3: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki.
4: SK Łódź.
3: Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
5: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w orientarium Zoo Łódź? O tym Elżbieta Nowak.
6: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów. Uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientarium.łódź.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta, tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo, chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo. I co ciekawe, dzieci też będą mogły wejść za kulisy. W takie miejsca, gdzie na ogół się na co dzień w ogóle się nie wchodzi, to będą zaplecze, podejrzymy zaplecze akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkową, więc tam też będziemy sobie hasać i to nieraz. Dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji, żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają, no i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy, często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam, wyjątkowo uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
3: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
7: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8.30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środy mamy 5 różnych wyjść, w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście, w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową, ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki.

0: świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne. Będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
1: Czym jest ta nowość związana z dronami?
0: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
1: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium.
2: SK Łódź News. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
3: Uwaga, kręcimy, biegniecie, ja wyjdziecie. Dobra, cięcie.
4: Pokazywałem uczestnikom, jak z pomocą smartfona sami mogą rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu filmów. Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Powiadomy, że młodzież już od młodego wieku obecnie ze smartfonami żyje i potrafi już kręcić jakieś tam filmy, ale chciałbym, żeby to robili lepiej. Później napisaliśmy wspólnie scenariusz do filmu, który właśnie dzisiaj realizujemy. Także uczestnicy mają dzisiaj okazję sprawdzić się na takim półprofesjonalnym planie filmowym.
5: Myślę, że scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć.
6: No też czasami niektórzy mogą mieć problem z tym stworzeniem tego. Myśleć muszą dużo, bo ciężko im jest to złożyć.
7: Ciężko jest, jak jest na przykład już nagrywanie i to już jest jakieś kilkukrotne powtarzanie, bo na przykład niektórzy nie zrozumieli i to trochę jest właśnie takie czasochłonne. I trudne jest właśnie te właśnie cały czas się przemieszczanie i czasami to jest taki trochę stres, jak już ta kamera się włącza i potem zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
4: Jeśli chodzi o taką pracę z uczestnikami, to mimo wszystko dokładam wszelkich starań, żeby każdy z nich miał możliwość jak najwięcej włożyć od siebie tego działania, żeby mogli rzeczywiście spróbować poczuć, jak wygląda praca na takim planie filmowym. I naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie. Paradoksalnie dzisiaj dzieci są mniej przyklejone do smartfonów niż na przykład nasze pokolenie nieco starsze, takie powiedzmy 25-40, i bardziej potrzebują kontaktu z człowiekiem niż właśnie działania na smartfonie. I to widać właśnie podczas tych warsztatów, ale mimo wszystko chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia i żeby jak najwięcej tworzyli sami, a nie chłonęli treści. I stąd właśnie pomysł na takie warsztaty filmowe i po to im właśnie pokazuję, żeby sposoby, jak samemu fajniejsze treści tworzyć. Zresztą też dzisiaj będziemy rozstrzygać konkurs, na który przygotowali właśnie własne filmy. Cóż, no ja osobiście też widzę, jak zmieniają się. Zresztą widać dzisiaj na sali, jak cały czas za nami podążają, nawet jeśli mają chwilę przerwy, więc jest to dla mnie nobilitujące, ale najlepiej byłoby się zapytać ich osobiście, jak się czują na warsztatach.
5: No po prostu jest fajnie.
4: Staram się i rozmawiać z nimi o hejcie i też rozmawiać dużo o samej rozwijaniu kreatywności, ponieważ jest to ogromne narzędzie, z którego każdy, jeżeli będzie skutecznie skorzystał, to ma duże szanse na to, żeby w przyszłości robić wielkie rzeczy. I druga sprawa, tutaj akurat rzeczywiście w Klukach dzieci zdecydowały się na fajny, dość ważny przekaz w filmie, ponieważ no, takich warsztatów prowadzę sporo. W zeszłym roku poprowadziłem ponad 50, w tym roku już 12 i rzeczywiście tworzymy dzisiaj film dotyczący problemu, którym jest hejt. I właśnie tworzymy z nimi taki film na ten temat. Bardzo jestem z nich dumny, ponieważ mieli tak naprawdę pełną dowolność w wyborze tematu i podjęli się naprawdę takiej dojrzałej sprawy.
5: No bo dużo w szkołach, takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu i też mieliśmy taki pomysł.
6: No bo właśnie w internecie też są osoby, które, nie wiem, coś nagrywają i inne osoby to hejtują. Na przykład, nie wiem, jest trochę grubsza osoba, to ludzie hejtują.
7: My robimy taki dojrzały film, gdzie nie będzie czegoś takiego, że psycholog właśnie podejdzie i powie, że

0: Wszystko jest okej.
1: Najlepiej będzie później zobaczyć ten film właśnie na Facebooku Centrum Kultury w Klukach, ale tak uchylając rąbka tajemnicy, żeby też nie spoilerować jakoś dużo, film zaczyna się od tego, że mamy trzy hejterki. Takie łobuziary lokalne, które po prostu robią bardzo na złość pozostałym aktorom, pozostałym uczestnikom filmu. I w pewnym momencie, kiedy spotykają się ci poszkodowani, dochodzi do dość ciekawej sytuacji, nieco paranormalnej, ale o tym już dowiecie się z filmu.
2: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie można go zobaczyć na socjalach miejscowej gminy. Od czerwca w Zgierzu będzie można wezwać busa na żądanie. To nowy pomysł na komunikację miejską w tym mieście. Transport będzie można wezwać za pomocą aplikacji.
3: Jakie potrzeby mają spełniać te busy?
4: Przede wszystkim potrzeby związane z dotarciem do miejsc, które normalna publiczna komunikacja ze względu chociażby na parę metrów dróg nie jest w stanie obsługiwać.
3: Mówi Przemysław Staniszewski, prezydent miasta Zgierza.
4: To jest podstawowy element. 10 busów, które będą funkcjonowały w obszarze miasta, będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego na życzenie, krótko mówiąc, jaki będzie od czerwca wprowadzany w formie pilotażu. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście auta pokazowe, które można już obserwować, zaznajamiać się chociażby z adresem, który będzie dosyć ważnym elementem całego systemu, a później już wczytywać się w szczegóły, jak należy z nich korzystać w formie już przekazywanych wręcz medialnie przez nas jako Urząd Miasta i Miejskie Usługi Komunikacyjne.
3: Czy busy na żądanie poprawią komfort korzystania z komunikacji miejskiej?
4: Ten transport się modyfikuje. My jesteśmy w trakcie procedury postępowania przetargowego. Proszę pamiętać, wyłaniamy nowego wykonawcę, a to jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniających potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, właśnie chociażby wynikających z obszarów, które w mieście funkcjonują jako połączone komunikacyjnie. Ale dzisiaj w trybie transportu publicznego trudno byłoby nawet formalnie poprzez autobusy je obsługiwać.
3: Czy czekają pasażerów inne zmiany?
4: Na pewno od tego roku zaczyna się pewna ewolucja, natomiast sama obsługa będzie zależna od de facto rozstrzygnięcia postępowania i elementu wdrożenia jego w system. Pamiętajmy, że mamy okres przejściowy, przynajmniej ten 18-miesięczny do uruchomienia świadczenia nowej usługi, w którym będą zmiany na pewno wprowadzane, będą też relacje nowych połączeń weryfikowane po to, żeby za te przysłowiowe 2 lata można było rozpocząć świadczenie usługi już na pełny zakres.
3: Od przyszłego miesiąca pojawią się busy na żądanie. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie może się w ogóle przydać?
5: Z jednej strony pewnie tak, bo jest dużo ludzi, którzy nie mają możliwości bliskiego dojścia na przystanek, bo to dla nich jest dobre. A z drugiej strony to twierdzę, że to jest w sumie może wyjść. Ale też zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo w teorii to brzmi dobrze, a zawsze inaczej okazuje się w praktyce.
3: A czy twoim zdaniem są takie miejsca w Zgierzu, z których szczególnie trudno się wydostać?
5: Moim zdaniem na 100% są takie miejsca, gdzie z Proboszczewic, gdzie w okolicach Proboszczewic mieszkam, to też jeździ jeden autobus i jeździ to ponad pół godziny. To też trudno jest nam się dostać do centrum o odpowiedniej godzinie, kiedy jest na przykład na tramwaj zdążyć.
3: Czy w takim razie skorzystasz z takiego busa?
5: Myślę, że spróbuję, zobaczę co to jest, jak wejdzie. Z ciekawości zawsze też, bo lubię jak jest coś nowego i lubię spróbować tego. I wtedy jak spróbuję, to mogę ocenić wtedy, czy bardziej się opłaci, czy nie.
6: Mam koleżankę, która chodzi z kulą. Mieszka naprzeciwko szkoły 11. Tragedia, żebym się mogła wydostać. Będzie szczęśliwa, jeśli się coś takiego zdejawia.
3: Jakie miejsca w Zgierzu są właśnie trudne, żeby się z nich wydostać?
6: To na pewno będzie ten odcinek tam, końcówka Dibuła i Cezaka. Kiedyś jeździła tam 7, dlaczego przestała jeździć? Wszędzie cięcia, tak, dlatego na przykład autobus 1 lub 5 dla ułatwienia mieszkańców Zgierza jedzie 1, 2 minuty później jedzie 5 i pół godziny przerwy. To jest dla mieszkańców Zgierza.
3: Czyli te busy na życzenie mogłyby trochę pomóc.
6: Busy tak, ale czemu nie zmienić tego, co jeździ do tej pory? Ale to, co ja panu teraz mówię, to można zmienić w 5 minut właśnie teraz. Usiąść i pomyśleć. To samo jest, jak są autobusy w kierunku Krzywia lub cmentarza na Konstantynowskiej. To jest to samo. jedziesz tutaj trójka lub szóstka i to jest odległość też 2 minut, a później przez pół godziny nie ma nic. Nie można tego przestawić tak co 15 minut? To by było dla mieszkańców Zgierza. To znaczy busy takie na pewno by się bardzo przydały. No teraz tylko pytanie, jaki to będzie koszt tego busa? Bo jeśli koleżanka ma 80 lat, co prawda ona sobie zamawia taryfę w tym momencie, jeśli musi tu podjechać do lekarza, bo jest jej trudno przejść. Ile to będzie kosztować? To być może jak się ludzie nauczą jeździć tym, no to będą korzystać. Na pewno. Myślę, że to... No tylko tyle, że to tak jak młody, to zawsze jak to się mówi, może pójść sobie. Ale ten starszy to jeszcze musi się tego nauczyć obsługiwać. I tu musi być ktoś, kto ich nauczy w tym telefonie tego obsługiwać. Żeby to tak ktoś, o, było to łatwo, przyjemnie i bezproblemowo. A koszty, no są wszędzie, no. Ale tak jeśli pan pyta, to naprawdę, czy nie można by tak zmienić układu tych linii?
3: Co pani o tym sądzi?
7: Tylko pytanie, czy starsza część społeczeństwa będzie umiała z tego skorzystać, tak? Bo no tak, jak my starsi, musimy wiedzieć, jest przystanek, jest autobus, jest konkretna godzina, tak? Bo aplikacje, musimy użyć telefonu. Nie wszyscy się z tym ogarniamy.
3: No tak,
7: z tym... Piłka, tak? No.
3: Z tym może być problem.
7: Z tym może być problem, bo to jest propozycja, ale to na pewno nie jest dla osób 60+, tak? Bo pytanie mamy kobiety, mężczyźni, mamy problem z obsługą tego.
3: Czy według pana to jest dobre rozwiązanie?
8: Jeżeli będzie tańsze niż taksówka, to myślę, że będzie można to ewentualnie rozważyć. Ale jaka to będzie zależy, jaka to będzie różnica? Jeżeli znacząca, to tak.
3: Czy sam by pan spróbował?
8: Myślę, że tak. Czy podjechać chociażby, nie wiem, do lekarza. Także to jest na pewno na plus.
3: A czy według pana są takie miejsca w Zgierzu, z których ciężko się wydostać?
8: Wie pan co? Na pewno z tego względu, znaczy ciężko. I muszę powiedzieć, że na przykład z tego, co zauważyłem, że rok temu załóżmy było więcej połączeń, tak? Częściej jeździły, a teraz rzadziej, tak? A są to na pewno jakieś takie punkty w Zgierzu, których właściwie nie ma żadnego połączenia, tak? W kierunku załóżmy za Kolejową, tamte rejony, tak? No tam tylko dojeżdża jedynka, właściwie zakręca i człowiek jest zdany na siebie po prostu, tak?
3: Trochę trzeba poczekać.
8: Trzeba poczekać, tak, no na pewno, tak, ale i nie tylko, tak, bo załóżmy Szczawińska, no dobrze, jest ta piątka, tak, ale de facto jedzie tą główną ulicą, a te boczne są dosyć, teraz się rozbudowały i tam nie ma komunikacji. Także to jest na pewno też jakiś minus dla osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych, na pewno.
2: Ze Zgierzanami rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński. Ponad 150 artystów z całego świata i 30 wystaw rozmieszczonych w przestrzeniach miasta. W czerwcu Łódź stanie się centrum współczesnej fotografii. Grzegorz Mnich.
9: Kryzys demokracji i katastrof klimatycznych, wpływ sztucznej inteligencji na sztukę, wreszcie relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu, zapowiada organizator Krzysztof Candrowicz.
10: Oczywiście będziemy animować całą tkankę miejską. Festiwal będzie odbywał się w kilkunastu przestrzeniach na terenie całego miasta. Natomiast chcielibyśmy w tym roku zaproponować coś nowego ze względu na inwestycję, która odbywa się na terenie Mieniackiego 3. Potrzebujemy przestrzeni do szerszej eksploracji i fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na 3 piętrach festiwalu odbędzie się kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne. W tym roku bohaterami festiwalu będą zwierzęta, ale zwierzęta w kontekście takim, że są w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny, więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z całego

w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny, więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z całego

0: dzieci zobaczą zarówno program kuratorski dla profesjonalistów, jak i konkursowy, dodaje Marta Szymańska.
1: Program kuratorski, program główny to jedna z tych najważniejszych części festiwalu, natomiast druga część wystawowa, na którą zawsze co roku bardzo czekamy, to tak zwany program otwarty. To jest program, który tworzymy dzięki pracom konkursowym, które artyści przysyłają do nas z całego świata.
2: Łódź stanie się stolicą fotografii w dniach 18-28 czerwca. Oh, yeah.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poradzie.

0: tylko promocja.
1: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.